3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Za dużo wiesz, odparła Florentyna, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni, widzę, że ojciec miewa po kilkanaście rubli. Więc zaciąga długi? Nie. Ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz ma pieniądze? Nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę? A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno, więc albo ciotka Hortensja, albo... Albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotelu i cicho wyszła. Panna Izabela znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał się jej popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących może o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety, ale obie wydały się jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
3: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
2: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
3: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Zawsze w Twojej tonacji.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje z zakulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
17: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
20: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Uwielbiam kontakt z publicznością. Ja nie mam takiej potrzeby, że ja muszę nagrać teraz płytę. Ja bym chciała wszystkim grać więcej koncertów.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozwiązania.

0: rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6.30.
1: Melwit Crispy chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają sobotnie programowe sztosy. Kaja zaprasza od 11:00. Możecie słuchać jej cudownych, wrażliwych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Możecie też obejrzeć je w sieci. Wideo podcast znajdziecie bez trudu. Po serialowym uniwersum oprowadzać będą w tym sezonie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska. Zaczynają od 13:00.
2: A po 15:00 nasz duet w akcji. Natalia Ryba i Jacek Cygan. I znów prowokować was będzie tezą nie ma takiego filmu. A po 17:00 padajcie do Cafe Classic. To miejsce dla miłośników teatru, dobrej literatury i sztuki. To królestwo Natalii Grzeszczyk. Tuż po jej programie o 21:00 zaczyna się Muzyka spod igły, czyli czas dla fanów winyli.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15:00 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto.

0: No a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: akcją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, gdzieniegdzie pojawiają się przelotne opady deszczu. Uwaga, w północnej połowie kraju może zaskoczyć Was burza. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni na południu kraju. Na koniec ważna informacja szczególnie dla migrenowców. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dzisiaj podpowiadam Wam, co ciekawego można robić w weekend. A teraz, na dobry początek dnia, Rod Stewart w piosence Have I Told You Lately.

0: Usłyszeliśmy muzykę Hansa Zimmera z filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Dzień dobry, tu Julia Sarzyńska. Wiem, że wakacje dobiegły końca, więc zawsze wchodzi pewien rodzaj smutku czy nostalgii. Ale wakacje to nie wszystko. Na szczęście mamy jeszcze weekendy. A jak weekendy, to będzie dużo propozycji kulturalnych do aktywnego i przyjemnego spędzania czasu.
1: To jest Czas Wolny z RMF Classic.
0: Opowiem Wam o różnych festiwalach muzycznych i teatralnych. Rozpoczniemy jednak od tańca, bo nóżka aż sama zaczyna chodzić w rytm muzyki z filmu Tango.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają wasze ulubione niedzielne programy. Od 10 Artur Andrus prezentuje nowe Niedomówienia. Nowe, bo w tym sezonie jego rozmowy zyskują podtytuł Pamiętniki. Ciekawi was, co się za tym kryje? Od 13 w RMF Classic też nowość. Kino familijne. To popołudniowy magazyn filmowy dla dzieci i rodziców. Przypominamy słynne produkcje tego gatunku. Polecamy filmy do wspólnego, rodzinnego oglądania. O 16 nasz radiowy Indiana Jones i niezmordowany podróżnik. Marek Tomalik pokazuje wam jasną stronę świata. 18 w niedzielę to w RMF Classic magiczna godzina. Wraca nowy sezon jedynej takiej listy w Polsce. Listy przebojów muzyki filmowej. Wasze głosy liczą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, a wy zawsze możecie na nich liczyć.
2: A krótko po tym, kiedy kończy się lista, na scenę wkraczam ja, Jowita Dziedzic-Golec, i zabieram was do świata czarodziejskich fletów, poławiaczy pereł, cyganerii i strasznych dworów. O 21:00 zaczynamy operową niedzielę.
1: Wracamy po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

To był niezwykły fragment Andante Spianato i Poloneza op. 22 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zwycięzca 18. edycji Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Bruce Liu. I tak się składa, że dziś i jutro odbędą się dwa ostatnie koncerty festiwalu Chopin i jego Europa, na którym zresztą także wystąpił Bruce Liu. Dziś o 19:00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpi Tian Yao Liu, laureatka 4. nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego. W programie uwertura koncertowa D-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, druga symfonia C-dur Roberta Schumana i, na co ja czekam najbardziej, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. Tym bardziej jestem ciekawa tego wykonania, ponieważ w konkursowym finale chińska pianistka zagrała koncert E-moll. Swoją interpretacją zresztą zachwyciła publiczność i jurorów, zdobywając przy tym nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie koncertu. A jutro, na zakończenie festiwalu, usłyszeć będzie można dwa utwory Johannesa Brahmsa, akademicką uwerturę festiwalową C-moll oraz czwartą symfonię E-moll. Pomiędzy tymi kompozycjami wybrzmi koncert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza. Początek również o 19:00. To na pewno będzie cudowny wieczór. Tymczasem równie wspaniała muzyka zabrzmi w RMF Classic. Posłuchajmy Briana Adamsa w piosence z animacji Mustang z Dzikiej Doliny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie, to od razu pierwszą pracę, jak dostałam, od razu z Marylką.
3: To taka głęboka woda.
2: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę i bardzo byłam szczęśliwa.
4: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
2: Absolutnie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka.

0: bilet na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
1: Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Po reklamie.

Kto nie zobaczy, ten w pełni nie uwierzy, jak zaskakująca i wbijająca w fotel może być Odyseja. Równie robiąca wrażenie jest muzyka z tego filmu. Już teraz w RMF Classic utwór When I'm Home.

Muzyka Elmera Bernsteina z takiego klasycznego już westernu wybrzmiała w RMF Classic. To powrót siedmiu wspaniałych. A ja już niedługo powrócę do Was z kolejnymi pomysłami na to, jak można przyjemnie i efektywnie spędzić czas w ten weekend. Przypominam także, że dziś o godzinie 13.30 i 20.30 na naszej antenie będziecie mogli usłyszeć lalkę Bolesława Prusa w wykonaniu Andrzeja Seweryna. Przedtem posłuchajmy marszu z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Potem, jeszcze przed 10:00, wybrzmi fragment fantazji dla szlachcica Joaquina Rodrigo.

0: reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
5: Czyta lektor AI.

0: obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: W całym kraju możemy spodziewać się wiatru raczej umiarkowanego, ale dla powakacyjnych plażowiczów ostrzeżenie. Nad morzem wiatr może być nawet bardzo silny. Na północy kraju temperatura maksymalna osiągnie 17 stopni Celsjusza, 20 stopni w centrum i do 23 stopni na południu. Na nocny spacer lepiej założyć kurtkę. Temperatura spadnie nawet do 8 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic i wszystko gra.
8: Pozdrawiam, Artur Andrus.
9: Alicja Majewska.
10: Marek Kondrat.
11: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka z filmu Kill Bill. Już teraz mam coś dla tych, którzy weekend najchętniej by spędzili w teatrze. Ruszają aż 3 teatralne festiwale i przeglądy. Każdy z nich proponuje coś zupełnie innego. We Wrocławiu po prawie 9 latach przerwy powraca Festiwal Opery Współczesnej. Na otwarcie prapremiera Genomu Michała Ziółkowskiego. Główny bohater jest genetykiem, który próbuje znaleźć gen doskonałości i udowodnić, że nawet muzyczny geniusz można zapisać w DNA. Brzmi trochę jak science fiction, ale właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić, jak daleko i głęboko może sięgać współczesna opera. Jeśli jednak macie ochotę na coś zdecydowanie lżejszego, to w Zielonej Górze rozpoczynają się winobraniowe spotkania teatralne. Dziś genialny pomysł, francuska komedia pomyłek, w której jeden aktor wciela się w aż 3 postacie. I jeszcze Poznań. Teatr 8 dnia rozpoczyna festiwal 8 dni teatr, poświęcony scenie niezależnej i teatrowi alternatywnemu. Na początek niesamowita słowiańszczyzna. Na scenie Rosjanka, Ukrainka i Białorusin. Z ich spotkania powstaje bardzo osobista opowieść o tym, co dziś właściwie znaczy być Słowianinem. Czyli w ten weekend teatr oferuje dla każdego coś dobrego. A tak a propos teatru, dziś o godzinie 17:00 pierwszy raz po wakacjach wraca specjalny program teatralny Café Classic. Aż sama jestem ciekawa, co przygotowała dla Was Natalia Grzeszczyk. Już teraz w RMF Classic muzyka, która powstała jako oprawa dźwiękowa do sztuki teatralnej, czyli walc ze suity baletowej Maskarada Arama Chaczaturiana.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnon Kurt, Concertus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

Już teraz w RMF Classic muzyka Randy'ego Newmana z filmu, który podbił serca wielu fanów. Animacja Toy Story 5 weszła do kin kilka miesięcy temu i odniosła przy tym ogromny sukces. Widzieliście już?

To był polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Pozostając w muzycznych klimatach, chciałabym Wam polecić festiwal, który dopiero co się rozpoczął. Ale najpierw pytanie, czy powieść Josepha Conrada da się przełożyć na program wydarzenia muzycznego? Okazuje się, że jak najbardziej. Ruszyła 61. edycja festiwalu Wratislavia Cantans we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tegoroczne hasło brzmi Smuga Cienia i zostało zaczerpnięte właśnie z powieści Conrada. Już w ten weekend jest z czego posłuchać. Dziś i jutro odbędą się rejsy w nieznane koncerty gordonowskie dla nieco młodszej publiczności, przepełnione muzyką z takich animacji jak Król Lew, Vaiana czy Mulan. Poza tym może dla nieco starszej publiczności kompozycje Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Sergiusza Prokofiewa. Jeśli jednak w ten weekend czasu nie znajdziecie, spokojnie, festiwal potrwa do 13 września. Przed nami jeszcze muzyka Andrzeja Panufnika, a także jubileuszowy koncert Jerzego Maksymiuka z Morzem Claude'a Debussy'ego i Symfonią Psalmów Igora Strawińskiego. Na wielki finał szósta symfonia Gustawa Malera. Zmieniając nieco klasyczny klimat, już teraz w RMF Classic piosenka I Got You Baby. Śpiewa Cher i Sonny Bono.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Piąta rano to jeszcze nie wiadomo, czy to jest rano, czy to jest jeszcze noc.
3: No właśnie, jak się ktoś nie położył, tak. Jak się ktoś nie kładzie przed piątą, tak, to jeszcze wieczór.
2: No właśnie.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15:00 w RMF Classic.
8: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju.

0: stycznia. Znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

Usłyszeliśmy Marsz Turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po wiedeńskim kompozytorze na naszej antenie pojawił się fragment symfonii Jana Nerudy. A już niedługo na antenie RMF Classic Kaja, którą dzisiaj odwiedzi Magda Steczkowska. Całą rozmowę możecie usłyszeć i zobaczyć także na naszym kanale na YouTubie. Zapowiada się ciekawie. Wam polecam zostać, a ja już się żegnam. I skoro tyle mówiłam o weekendowych propozycjach na spędzanie czasu wolnego, to aż żal samej byłoby mi nie skorzystać. Mam nadzieję, że i wy będziecie mieli ku temu okazję. Na sam koniec ode mnie jeszcze muzyka z filmu Sny o pociągach oraz serialu Anioły w Ameryce. Życzę wam wspaniałego weekendu. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a w północnej połowie kraju lokalnie także burze. Temperatura od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 stopni Celsjusza na południu. Uwaga przede wszystkim na wiatr. Miejscami porywy mogą dochodzić do 75 km na godzinę, a nad morzem nawet do 85.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: RMF Classic. Wśród gwiazd.
17: Tu Joanna Kulik.
18: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
19: Je suis Alexandre Desplat.
20: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mikołaja zaprasza w RMF Classic.
1: Kochani, jak co tydzień rozmowa ultra ciekawa z super interesującą osobą, osobowością. Dziś moją gościnią jest kobieta wielu talentów i będę ją dzisiaj o to pytać. Kobieta, po której obecności wiele sobie obiecywałam, no ale już przy pierwszych naszych pocałunkach dowiedziałam się, że nie mówić o tym, a to takie pikantne wszystko. Ja...
2: Mówić możemy o wszystkim, tylko najpierw
1: Panie i panowie, Magda Steczkowska! I jeszcze do tego wszystkiego tak pięknie wygląda.
2: Dziękuję.
1: Wysłałam moją Agatę na prześpiegi, żeby zobaczyła, bo ja mówię, słuchajcie, to może ja po prostu tak jak przyszłam. I wraca blada, mówi, niestety, pięknie. Ja mówię, słuchaj, to może nie dogonię, no to po prostu wyjdę w tym, w czym przyszłam.
2: Proszę,
1: pani w tej sukience przyszła i w tej sukience wychodzi. Naprawdę, Madziu, pięknie wyglądasz, ale nie powiedz mi, że ty tak z Krakowa jechałaś.
2: No coś, ubrana. W dresek przyjechałam, przebrałam się w samochodzie tutaj pod, wiesz, okay. Przed wejściem.
1: Ojej, bo
2: zawsze
1: to by było...
2: Nie, ale ładnie się ubrałam, prawda?
1: Bardzo
2: no, bo ja widziałam, że ty będziesz ładnie wyglądać, chciałam jakoś, wiesz, dorównać.
1: Nie, przepięknie wyglądasz.
2: Dziękuję.
1: Jak ci tam w tym Krakowie jest?
2: Cudownie, wiesz, ale ja tam 30 lat mieszkam, to już trochę rzecz ma czasu. Tyle, że ja mieszkam pod Krakowem, bardzo blisko Krakowa, no ale moje córy, wiesz, i uczą się w Krakowie, i moja najstarsza córa Zosia
1: śpiewa. Niemożliwe, że ty masz trzy córki.
2: Powiem ci też, ty nie wierzę, ale nie ze względu na to.
1: Taką dorosłą, no.
2: No, bardzo dorosłą, słuchaj.
1: Ile
2: 25 lat skończy w styczniu. No to wiesz, no to jest, ja patrzę na nią, ja w ogóle nie wierzę cały czas. Ja widzę tą małą córeńkę taką, wiesz, z tymi oczami.
1: Ale chyba zawsze tak jest, prawda?
2: Chyba tak, wiesz, chyba tak, chociaż wiesz, ja myślałam, że będzie gorzej i myślę, że znaczy, że będzie mi trudniej, jak ona będzie wychodziła z domu, wiesz, opuszczała gniazdo.
1: Kiedy się opisywałaś, że było ci bardzo trudno.
2: Było mi bardzo trudno, ale jednak zostały dwie jeszcze w domu.
1: No tak, to
2: więc,
1: zupełnie inaczej.
2: Na razie to sobie nie bardzo wyobrażam, co się wydarzy, jak ta najmłodsza pójdzie w świat.
1: Ile najmłodsza ma teraz?
2: Teraz do liceum właśnie idzie. I to już będzie taki pierwszy moment.
1: Kurczę, jakie duże dziewczyny.
2: Tak, kawał bab, ale takie cudne, że powiem ci, no po prostu tak są wspaniałe te moje córki, że jestem absolutnie zakochana. Właściwie tak, Zosia jest dużo wyższa,
1: Zosia
2: od niej najstarsza, tak? Ona ma, wiesz, no, z 10 centymetrów wyższa.
1: Co ty
2: jest tak, mamusia, tak wiesz.
1: No, ja widziałam, bo miałyście wspólny występ, bo przecież nagrałyście duet. Mhm. Bardzo wzruszający.
2: Bardzo dziękuję.
1: I ja oglądałam to dzisiaj jeszcze, jak ty na nią patrzysz na tej scenie. Raz, że trochę do góry.
2: To raz.
1: To takie śmieszne. Ale z takim wzruszeniem i dumą jednocześnie. Skąd przyszedł pomysł na ten duet?
2: To była chwila, to był po prostu taki impuls, kiedy pamiętam mój przyjaciel Adam Niedzielin przysłał ten utwór i ja tak mówię, to chyba fajny pomysł jest na duet. I tak do Piotrusia, mojego męża, poszłam, mówię,
1: tylko z kim?
2: No właśnie, ale ja w ogóle nie miałam żadnego pomysłu.
1: Ale to bardzo
2: na to.
1: Osobista treść.
2: Bardzo, bardzo, ale ja nie miałam w ogóle żadnego pomysłu na to, ale tak po prostu pomyślałam, że tak fajnie się ta linia melodyczna układa, że to było, fajny byłby z tego duet. I Piotruś mówi, ty, a może z Zośką? Mówię, co to ona się w życiu nie zgodzi nawet, szkoda słów.
0: Do rozmowy z Magdą Steczkowską wrócimy wkrótce w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałą Magdę Steczkowską i wreszcie cieszę się, że mamy tu w studiu kamerę. Ja się postrzegam jako właśnie taką osobę.
1: Dziękuję.
0: I taką trochę też dziewczynę z sąsiedztwa, której ciężko jest dorównać. Bardzo naturalną, bardzo fajną, bardzo ciepłą, nie udającą nikogo i pokazującą światu siebie taką, jaka jest.
1: Boże, to się
0: bardzo
1: nagrywa?
0: Pozytywną.
1: Ja sobie to będę puszczać rano.
0: Wiesz, wszystkie twoje social media są serdeczne. Pokazujesz się tam jako no, kobieta, która prowadzi dom, która ma córki, która dzieli się recepturami kuchennymi. Zresztą, jak wiem, już Agatka tu próbowała. Co więcej, specjalizujesz się w słodkościach, których nie jesz. I bardzo mi się podobał ten wpis, jak ty ślęczysz nad talerzem z jedną jagodzianką, czy coś tam z połową jagodzianki, które były bardzo gorące. Ty tam poszłaś coś do łazienki na chwilę i wracasz. No i się nie spodziewałaś, że po prostu cieszą się takim powodzeniem. To jest bardzo fajne, bo ludzie mogą siebie nie tylko widzieć w tych gaunach, w tych sukniach, w których wyglądasz przepięknie.
1: No, dziękuję.
0: Czego nie założysz, to jest po prostu fantastyczne. No ale łatwo, bo no, masz piękną figurę. No po trójce dzieci to już w ogóle, nie wiem, jakiś pakt z diabłem, ale to macie takie dobre geny.
1: Tak, to są geny z Teczkowskiej.
0: Ale po
1: tak,
0: kim?
1: To prawda. No wiesz co, mieszanka, bo akurat pięknie nam się w rodzinie poukładało. Moja mamusia była zawsze bardzo szczupła. Mm-hmm. Wiesz, dopiero chyba po moim bracie, który jest ósmy z kolei, bo jestem szósta, dopiero jakieś tam coś nabrała.
0: Numer 6!
1: Nie, tak. Ale mój tata miał za to piękne nogi. Piękne, naprawdę, po prostu wyrzeźbione. I właśnie tak się pięknie złożyło, że wszystkie dziewczyny w moim...
0: Poszły
1: w tatusie, jeżeli chodzi o nogi. Chłopcy, w sensie moi bracia, dostali po mamie, bo moja mama nie miała zbyt ładnych nóg. Zresztą zawsze o tym mówiła, że jakie szczęście macie,
0: że do kapusty, tak?
1: Nie, no po prostu, wiesz, no...
0: Mama śliczna była.
1: Mama była przepiękna i ja po prostu, Bogu dzięki, jestem do niej podobna. Jestem strasznie
0: jesteś
1: szczęśliwa.
0: Bardzo do niej podobna.
1: Tak, mamusia naprawdę.
0: To zdjęcie, które chyba ty umieściłaś na rocznicę śmierci mamy. Mama umarła w 2020 roku.
1: Tak.
0: Kiedy przechodzi ten taki straszny żal za mamą?
1: Ja nie wiem, czy w ogóle przechodzi.
0: Tak.
1: Tylko wiesz co?
0: Zmienia formy.
1: Zmienia formę na pewno. Mhm. I to jest bardzo, bardzo trudny proces. Mhm. Z tym, że nasi rodzice zawsze, przynajmniej ja dokładnie to pamiętam, jak jakakolwiek taka śmierć pojawiała się w naszym domu, a w sumie mieliśmy szczęście, bo nie było ich dużo. Ja pamiętam, jak zmarł dziadek, jak zmarła babcia, ale wiesz, to my byliśmy dość daleko, nie byliśmy tak ze sobą związani, więc to tak bardzo nie przeżywaliśmy. Ale zawsze mój tata mówił bardzo ważną rzecz, którą ja jakby zapamiętałam i zawsze w sercu trzymałam, że śmierć jest częścią życia i nie należy zbyt długo się nad nią roztkliwiać.
0: Do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, piękną wokalistką Magdą Steczkowską, wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I wracają sobotnie programowe sztosy. Kaja zaprasza od 11:00. Możecie słuchać jej cudownych, wrażliwych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Możecie też obejrzeć je w sieci. Wideopodcast znajdziecie bez trudu. Po serialowym uniwersum oprowadzać będą w tym sezonie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska. Zaczynają od 13:00. Po 15:00 kolejny duet w akcji. Natalia Ryba i Jacek Cygan. W produkcji Nie ma takiego filmu.
2: A po 17:00 zapraszam do Cafe Classic. Mam tu coś dla miłośników teatru, dobrej literatury i sztuki. To moje królestwo. Natalia Grzeszczyk. Aha, a tuż po moim programie o 21:00 zaczyna się Muzyka spod igły, czyli czas dla fanów winyli.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6:30.
4: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Magdą Steczkowską.
2: Tata mój był osobą bardzo lubianą, mama również, byli bardzo osobami szanowanymi w Stalowej Woli. Ja mogę mówić głównie o Stalowej Woli, bo tam się wychowywałam. I tata prowadził chóry, mama prowadziła klasy chóralne. Ludzie bardzo ich lubili, bardzo ich szanowali. Tata był zawsze uśmiechnięty, radosny, pogodny. Bardzo pomagał wszystkim dookoła.
3: A mama?
2: Mamusia to samo.
3: Ale
2: to
3: nie
2: mamusia
3: była taka...
2: Mamusia stała na ziemi.
3: Trochę?
2: Mama stała na ziemi, bo ktoś musiał, bo tata frunął.
3: No tak, okej.
2: I mamusia czasami, Staszek, proszę cię, Staszek.
3: Ale ponoć was straszyła też tatą trochę.
2: Zobaczysz, jak tata przyjdzie. No do tej pory ja się z tego śmieję. Ale faktem jest, że baliśmy się taty. Nie, żeby tato cokolwiek.
3: Ja rozumiem, respekt.
2: Jest, tylko
3: tylko wiesz, ojciec z rodziny.
2: Jak tata powie... To rozumiesz, to już trzeba było się bać.
3: A byliście chuliganami trochę?
2: Ja nie. Ja byłam bardzo grzeczna. Ja w ogóle byłam tak grzeczna, że dlaczego byłam aż tak grzeczna?
3: Nie no właśnie, zobacz. Teraz trzeba poszaleć, ale
2: teraz
3: o tym też pogadamy.
2: Nie. Wiesz, to w ogóle byłam bardzo, bardzo grzecznym dzieckiem, bardzo spokojnym, bojaźliwym bardzo. Bardzo dużo płakałam. Ja pamiętam szkołę podstawową jako jedną wielką dramę, którą sobie sama stworzyłam w głowie, żeby to było jasne, bo nic się tam nie działo. Znaczy, oczywiście chorowałam, więc tam, wiesz. Mhm. Ale to jakby nieistotne w tym wszystkim. Po prostu ja miałam wieczny smutek i wiecznie płakałam. I nawet jak rozmawiałam teraz
3: z
2: moją siostrą Krysią, moją ukochaną siostrą, ona jest cudowna.
3: Cudowne.
2: Krysienka jest po prostu... I ona mówi do mnie, słuchaj, bo ja z dzieciństwa, to ja pamiętam w sumie, że ty zawsze płakałaś. Ja mówię, no właśnie, tylko dlaczego ja zawsze płakałam? A tego to nikt nie wie. I to było, wiesz,
3: ale ja też tak miałam
2: głowie,
3: i też nie wiem dlaczego. Inna wrażliwość.
2: Inna wrażliwość.
3: Nadwrażliwość.
2: Wiesz, to jak pamiętam taką scenę, jak to mama mówi, snujesz się po domu. I snułam się po domu, smutna. I taka nie wiedziałam w ogóle, o co mi chodzi, ale byłam bardzo smutna. I pamiętam ten smutek. Mhm. I mama tak widzi, że się tak snuje i pyta się mnie, co ci jest? Coś cię boli? Coś potrzebujesz, coś się dzieje.
3: Dusza.
2: A ja tak patrzę na nią i tak mówię, nie wiem. I taka jest prawda, ja naprawdę nie wiedziałam, co mi jest, ale pamiętam to uczucie takiej bezsilności, bezradności, pustki, jakiegoś takiego...
3: A jakiejś tęsknoty za nie wiadomo czym?
2: Dokładnie to. Tęsknoty
3: za
2: nie wiadomo. No to jest właśnie tak.
3: Jestem dzieckiem Saudadzi.
2: I ja mówię, nie wiem. No wiesz, mama poszła do swoich obowiązków, bo nie miałam jak pomóc, ja sama sobie nie umiałam pomóc. I dopiero wszystko się zmieniło, jak ja poszłam do liceum. Ponieważ tatuś mnie wysłał do liceum.
3: Do Poznania.
2: Tak. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Mm-hmm. Chociaż wtedy na początku myślałam, że po prostu to jest jakaś kara za grzechy. Ale
3: no bo płakałaś
2: szybko,
3: tam też.
2: Ale przez chwilę. I właśnie to było...
3: No bo swojego brata.
2: Tak,
3: ty miałaś być tam pod opieką brata.
2: Tak.
3: On pojechał do Belgii.
2: Tak.
3: A ty miałaś ponad 500 kilometrów do domu.
2: W tamtych czasach jakieś 14 tak. godzin to tak... Lekko
3: w bursie. No i co?
2: Szkoła życia.
3: Szkoła
2: fantastyczna
3: życia.
2: Szkoła życia.
3: 10 złotych, 2 spaghetti.
2: Skąd wiesz, pamiętam?
3: No przecież jakoś się przygotowywałam.
2: Nie, to było
3: cudowne. Poza tym sama też tak żyłam,
2: nie,
3: kochana
2: no to były,
3: moja.
2: Ale to były fantastyczne czasy, bo dla mnie... Wiesz, to były inne czasy. Teraz mamy psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, mnóstwo... Wiesz, rodzice są... przynajmniej bywają, bardziej uważni na swoje dzieci, na ich emocje, chcą z nimi rozmawiać. Za moich czasów, no to nie było.
3: Naszych.
2: Nie, za naszych czasów, tak nie było.
3: No, znaczy...
1: Do poruszającej i wesołej rozmowy z Magdą Steczkowską wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Jeśli planujecie spacer albo wycieczkę, warto mieć parasol i coś od wiatru. Miejscami będzie padać, a na północy kraju może również zagrzmieć. Najcieplej na południu, do 23 stopni Celsjusza. W centrum około 20, a na północy 16-17 stopni. Szczególnie mocno będzie wiało nad morzem. Tam porywy mogą osiągać nawet do 85 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
3: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
4: This is Carter Burrell.
5: Hello, this is Tandun.
6: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maria zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Magda Steczkowska.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie,
1: to od razu pierwszą pracę, jaką dostałam, od razu z Marylką. Więc wiesz, na wysokie,
3: nie,
1: na głębokie...
3: Nie, ale byłaś jeszcze na Eurowizji.
1: Nie, ale najpierw ja zaczęłam z Marylą.
3: Z Marylką
1: tak,
3: zaczęłaś?
1: Absolutnie.
3: A to taka głęboka woda.
1: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę, nie dostałam się na studia.
3: A na jakie?
1: Ja byłam tak szczęśliwa, że się nie dostałam na studia, że nikt nie
3: wiedział. A na jakie studia chciałaś?
1: Sobie, ja chciałam iść na altówkę, znaczy... Nie chciałam, ale tatuś chciał, żeby jednak dzieci miały studia i tak, no co tu robić, no trzeba gdzieś iść. No to poszłam, nie zdałam i bardzo byłam szczęśliwa.
3: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
1: Absolutnie. Z tym, że faktem jest, że przez pół roku tak się trochę bujałam, bo nie wiedziałam, co będę robić, wiesz, bo nie miałam pomysłu żadnego na życie, żadnego nic. Wyszłam ze szkoły i sobie się nie zdałam na studia, co teraz będę robić. I słuchaj, i to wtedy właśnie się okazało, że Edyta Górniak szukała chórków. Ja nie wiem, kiedy to było, jakoś to mógł być wtedy czerwiec czy coś tam. Ona to jakoś to dopiero co wypłynęła, coś tam było. I szukała chórków. Nie wiem, co mnie tknęło, że ja tam pojechałam. Pojechałam na ten casting. Ja oczywiście się nie dostałam. Z tego chórku też chyba nic nie wyszło. Ale siedziała w komisji Ela Zapędowska. I Ela Zapędowska zadzwoniła, że Maryla szuka kogoś do chórków i że ona mnie zapamiętała i żebym przyszła. I sobie poszłam, to jest cudna opowieść. Poszłam do Maryli, u Maryli w domu było w sali prób. No i jej córka Kasia towarzyszyła. No i Maryla mówi, no to tam wsiąść do pociągu.
3: A ty nie znasz tekstu. żeby tylko tekstu, tak?
1: Tylko tekstu.
3: Okay.
1: To znaczy nie, akurat wsiąść do pociągu znałam. Nie znam tekstu całego, ale znałam melodię przynajmniej. Tylko, że ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale ponieważ my byliśmy wychowywani na muzyce klasycznej i sakralnej, bo taką śpiewaliśmy z rodziną, a w szkołach, w liceum muzycznym wtedy, za moich czasów, w ogóle nie wolno było grać innej muzyki. Tam jak koledzy grali jazz, to słuchaj, to wylądowali na dywanie koło dyrektora, nie? Więc to były te czasy. Ja oczywiście wiedziałam, kto to jest Maryla Rodowicz, no błagam, no ale nie znałam tych piosenek, no bo
3: ja
1: słuchałam jakby, wiesz. No więc poszłam do pociągu, zaśpiewałam. Maryla mówi, no to drugi głos, no to zaśpiewałam i drugi głos. Z tym nigdy nie miałam problemu, bo mam super, wiesz, harmoniczny słuch, to jest genialne, dzięki Bogu. I więc zaśpiewałam, nie? No to ona, już nie pamiętam co, chyba rozmowa przez ocean. No i tu się zaczęło. No to nie znam tekstu, dobrze, to śpiewaj na la la la, to zaśpiewaj drugi głos, no to drugi głos, proszę bardzo, to proszę tu. Nie było problemu, zaśpiewałam kilka tych drugich głosów i wychodzę stamtąd i stoi mama Maryli, świętej pamięci, cudowna.
3: Świętej pamięci.
1: Uwielbiałam ją. To tak niezwykła po prostu osoba. Robiła najpyszniejsze, co się nazywa pielmieni, tak?
3: Pielmieni.
1: O Jezus, dlatego zjadam chyba tonę raz, jak nas zaprosiła.
3: Tak, bo oni z wina.
1: O Jezus, jakie to było pyszne, nigdy takiego pysznego już nie zjadłam. I ona tak stała, bo był jeszcze taki mały incydent, że ja wystąpiłam w szansie na sukces. W ogóle nie miałam zamiaru tam iść, ale jakaś była taka sytuacja, że Ela Skrętkowska mówi, coś tam, szukamy kogoś do programu, ale to trzeba się pokazać w telewizji, czy przed kamerą, coś tam, do prowadzenia jakiegoś programu. Z tego też nic nie wyszło, no ale tam byłam, nie? Zapomniałam w ogóle, że tam byłam. I słuchaj, stoi ta jej mama i mówi tak, muszę pani powiedzieć, że widziałam panią w tej szansie na sukces. Szalenie mi się pani podobała. No więc do zobaczenia wkrótce. A ja mówię, no będzie mi bardzo miło. Ona mówi, tak, to bo Marylka panią przyjmie. A Maryla mówi, mamo, ja już nie zdecydowałam. Marylko.
4: A teraz, kochani, coś, co na pewno wywoła u was uśmiech. Piosenka, którą pamiętamy chyba wszyscy. 40 lat minęło. Oryginalną wersję śpiewał Andrzej Rosiewicz, a piosenka otwierała kultowy serial 40-latek. Ten refren był jak znak czasu. Trochę żart, trochę prawda, trochę wzruszenie. Dziś posłuchamy tego serialowego standardu w wersji mojej gościni, Magdy Steczkowskiej. Piosenka pojawiła się na jej płycie pod tytułem Serialowe. 40 lat minęło w wykonaniu Magdy Steczkowskiej w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest wokalistka i przepiękna kobieta Magda Steczkowska.
1: Co ważne, co cenne?
2: Miłość. Miłość jest najpiękniejsza, najważniejsza i najcenniejsza.
1: Ale ty masz ogromny skarb w postaci rodziny, ogromny skarb w postaci wzajemnej miłości twoich rodziców. Masz, przynajmniej tak to wygląda, bardzo udany związek. Ja czuję, że wy macie z Piotrkiem Królikiem, twoim mężem, braterstwo dusz, że macie podobne poczucie humoru. Wspaniałe. Ja mówię, że jak ja widzę wasze zdjęcia, jak wy się tam śmiejecie, tam coś tam, dzień optymizmu czy coś. Ja widzę, że to jest wszystko bardzo szczere, że to nie jest reżyserowane na potrzeby, prawda, utrzymywania wizerunku.
2: Nie. No
1: po prostu ja widzę, że razem podróżujecie, że jeździcie na rowerach, również robiąc to w fajnych celach, tak, żeby pomóc innym. To jest fantastyczne.
2: Wiesz co, ja uwielbiam mojego mężusia.
1: No i zawsze mężusia
2: Pomijając rzecz oczywistą, że go po prostu kocham, to ja go uwielbiam. To jest mój najlepszy kumpel. Ja no po prostu, właśnie. Ja mam, wiesz, fantastyczną moją najbliższą przyjaciółkę, Justynę Niedzielin, która jest po prostu takim moim lustrem. Uwielbiam ją, bo wiem, że od niej zawsze usłyszę prawdę. To jest bardzo cenne.
1: Bardzo.
2: Ale mój mężuś jest moim najlepszym kumplem. My tak naprawdę wszystko robimy razem. I ja w ogóle, ja, wiesz, teraz jak, ponieważ on gra w Batankach, jak jest sezon, czyli powiedzmy od tego maja
1: jeździsz
2: do września.
1: Nie.
2: Ja jeżdżę na swoje. Ale wiesz, Piotruś jest też moim menadżerem, więc my bardzo dużo czasu spędzamy razem. Więc jak on jedzie na wiesz, na koncert z Batankami i najczęściej na cały weekend, to wiesz, jak mi się tęskni? Ja po prostu, wiesz, to nie jest dla mnie, chwila dla siebie. Coś ty. Ja po prostu dzwonię do niego, on do mnie cały czas, a co tam, a co. Powiem ci, po 30 latach to sama jestem, wiesz, zaskoczona, no ale
1: tak,
2: też mega szczęśliwa.
1: Opowiadałaś kiedyś, że byłaś w gronie 7 dziewczyn i tylko ty jedna miałaś stały związek.
2: Tak.
1: Czy to nasze środowisko jest takie trudne też?
2: Zawsze odpowiadam, że wiesz, 25 lat po ślubie, jesteśmy teraz we wrześniu, będzie nam stuknie, a w naszej branży to się podwójnie liczy, nie?
1: Coś w tym jest.
2: Trochę tak jest, ale nie, ja myślę, że to dotyczy ogólnie tak naprawdę związków, to jest ogromna rzadkość, rzeczywiście.
1: Masz to szczęście.
2: Mam szczęście, tak, to bez dwóch zdań, bo tak jak mówię, połączyła nas przede wszystkim miłość, ale też, wiesz, to, co wspomniałaś, poczucie humoru, wzajemny szacunek, co jest niezwykle ważne i wiesz co, i coś, co jest jakby bezcenne, to, że każdy z nas chce, żeby drugiemu było dobrze.
0: Do poruszającej i wesołej rozmowy z Magdą Steczkowską wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I wracają wasze ulubione niedzielne programy. Od 10 Artur Andrus prezentuje nowe Niedomówienia. Nowe, bo w tym sezonie jego rozmowy zyskują podtytuł Pamiętniki. Ciekawi was, co się za tym kryje? Od 13 w RMF Classic też nowość. Kino familijne. To popołudniowy magazyn filmowy dla dzieci i rodziców. Przypominamy słynne produkcje tego gatunku. Polecamy filmy do wspólnego, rodzinnego oglądania. O 16 nasz radiowy Indiana Jones i niezmordowany podróżnik. Marek Tomalik pokazuje wam jasną stronę świata. 18 w niedzielę to w RMF Classic magiczna godzina. Wraca nowy sezon jedynej takiej listy w Polsce. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Wasze głosy liczymy my, Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, a wy z kolei zawsze możecie liczyć na nas. A krótko po tym, kiedy kończy się lista, na scenę wkracza Jowita Dziedzic-Golec i zabiera was do świata czarodziejskich fletów, królowych nocy i strasznych dworów. O 21:00 zaczynamy operową niedzielę.
1: Wracamy po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trafy.

0: czasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Magda Steczkowska.
2: Muzyka jest w moim życiu bardzo ważna. Ja kocham scenę i uwielbiam śpiewać.
1: Od piątego roku życia
2: mogłam pokochać. Uwielbiam kontakt z publicznością. To jest coś, co żadne studio nie zastąpi i w ogóle. No ale wiadomo, że piosenki nagrywać trzeba, żeby móc. Ale ten kontakt z publicznością to jest ten rodzaj energii i zdecydowanie najczęściej pięknej, takiej po prostu miłości, którą się dostaje, którą ja też oddaję oczywiście, która mi... Ja bym chciała wszystkim grać więcej koncertów. Ja nie mam takiej potrzeby, że ja muszę nagrać teraz płytę. Nie, ja nagrywam już pojedyncze piosenki tak naprawdę, bo sama wiesz, jakie z płytami się w ogóle nie sprzedają. Często ludzie o tym nie wiedzą, jak to jest drogie, a mi się to nie zwraca, bo ja nie jestem, wiesz, artystką typu Sanach czy Podsiadło, która ma miliony wyświetleń, więc to mi się nie zwraca. Ja dopłacam.
3: Ja też zawsze podziwiałam cię za to, że zawsze szłaś swoją drogą.
2: Tak.
3: No i nie zlebiałaś nikomu.
2: Nie, dlatego ja po prostu szukam też innych form, wiesz, jakby zarobków, czyli utrzymywania siebie i rodziny. Gram dużo koncertów, gram więcej niż kiedykolwiek i bardzo się cieszę, że bardzo często przychodzą właśnie do mnie ludzie, którzy mnie obserwują na social mediach i mówią, że chcieli zobaczyć, posłuchać, jak to jest rzeczywiście naprawdę. I słuchaj, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś przyszedł do mnie po koncercie i powiedział, że to jest w ogóle dwie różne osoby. Nie, mówisz, to jest niesamowite, że pani jest taka sama. No i jestem, bo ja prowadzę sama social media. Nikt mi tego nie robi, nikt mi tego nie redaguje, nie poprawia zdjęć i tak dalej. Pamiętam taką sytuację, to ci chcę jeszcze opowiedzieć, bo to niezwykłe było. Bardzo mnie to poruszyło. Nie będę mówiła nazwiska, to jest fantastyczna nasza polska wokalistka. Młodsza niestety od nas.
3: Zdarzają się i takie.
2: To
3: coraz częściej na dodatek.
2: Kto by pomyślał? I ona, to było ładnych parę lat temu. Ona zaśpiewała piosenkę Whitney Houston. A mi buty spadły. Ona świetnie śpiewała, absolutnie zawsze, ale po prostu jakoś ta emocja w to było. No zaśpiewała tak, że po prostu. I po latach, to kilku latach się spotkałyśmy na koncercie i ja jej to mówię, że słuchaj, ja do tej pory pamiętam, jak to zaśpiewałaś, to było niezwykłe. Buty mi po prostu spadły, zresztą wstałam standing ovation pierwszym. Oczywiście nikt, oprócz mnie, co mnie strasznie zdenerwowało, bo byłam przekonana, że wszyscy widzą, co tu się w ogóle wydarzyło. A ona tak na mnie patrzy, my się w sumie nie znałyśmy. I tak patrzy tak na mnie i tak nie dowierza, co ja do niej mówię. I tak pewnie ci mówi, nikt mi tego nigdy nie powiedział. Ja mówię, co ty gadasz? I słuchaj, zaczęłyśmy rozmawiać i nagle się okazało, że jej tam otoczenie, management i tak dalej, zawsze dla nich była niewystarczająca. Zawsze mogło być lepiej, zawsze można było coś poprawić i tak dalej. Mówię, co ty do mnie mówisz? Byłaś absolutnie rewelacyjna. Śpiewałaś tak, że buty mi spadły. Wyglądałaś przepięknie. Nie było się absolutnie do czego przyczepić. I nagle ja zobaczyłam taką w ogóle zalęknioną dziewczynkę, choć dorosłą kobietę, która po prostu w ogóle w siebie nie wierzy. A talent, klękajcie narody. Dlatego,
3: taki z tego morał?
2: Taki z tego morał, że mówmy sobie też branży.
3: Tak.
2: Branży,
3: tak.
2: Co u nas jest niestety rzadkie.
3: Coś ty.
2: No, ja się rzadko z tym spotykam.
3: Tak?
2: Nie, że do mnie,
3: ja
2: tylko...
3: Ja po prostu zawsze.
2: Ale wiesz, bo ty masz to, że ty pójdziesz, powiesz, ale świetnie to zrobiłaś i tak dalej.
3: No
2: ale
3: niczego,
2: większość tak nie ma.
3: Niczego nie tracę na tym, a wręcz
2: zyskujesz. No ja tak samo uważam.
3: Co wynosimy właśnie z takich rozmów? Myślę, że wiele bardzo mądrych ludzkich rzeczy, które chciałabym, aby sprawiały, że żyjemy w lepszym świecie.
2: Ja bym chciała, żeby tak było właśnie. Czasami wystarczy jedno zdanie wypowiedziane nawet przez obcą osobę, bo ważny jest moment, kiedy to padło. Każdy z nas, mam wrażenie, ma taki moment w swoim życiu, kiedy to zdanie, które wypowiadane było wielokrotnie w innych okolicznościach, nigdy do ciebie nie dotarło, ale w tym momencie, w danej chwili zmieniło bardzo wiele w swoim życiu. Ja tak miałam wielokrotnie, dlatego... Chociaż lubię mówić i dużo mówię.
3: Lubisz też słuchać. Ja też. Dlatego tu jestem.
2: I tym optymistycznym akcentem, bo pewnie widzimy to dwie godziny.
3: Panie, panowie. Magda, ty jesteś Magdalena czy Magda?
2: Magdalena, ale lubię Magda, nie lubię Magdalena.
3: A ja mam na drugie Magda. No nie Magdalena,
2: no i właśnie Magda to jest ładna. Magdalena takie długie, przedługie, jakieś takie. Za bardzo
3: Magda Steczkowska. Brawo, dziękujemy jej.
0: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
17: Prognoza pogody w RMF Classic.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Sobota nie będzie należała do szczególnie spokojnych pogodowo. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu. Na północy także burze. Do tego w całym kraju trzeba liczyć się z dość silnym wiatrem. A dla osób wrażliwych na zmianę pogody ważna informacja. Ciśnienie będzie rosło.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
20: Cześć, mówi Edyta Górniak.
21: Hi, I'm Kylie Minogue.
22: Z tej strony Natalia Kukulska.
23: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 7, odcinek 1. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk
2: i Ula Urzędowska.
1: Witamy Państwa w nowym sezonie Uniwersum RMF Classic, które od tego sezonu będzie w duecie.
2: W sumie nic się nie zmienia, bo ty cały czas oglądasz seriale, wszystkie. Ja tak niekoniecznie, ale może spróbujesz mnie wciągnąć do tego świata.
1: Tak, taki jest mój pomysł.
2: Ja będę bardzo oporna, będę zadawać dużo pytań.
1: Bardzo słusznie, bo to będzie taka klasyka nasza. Ja oglądam wszystko i próbuję się namówić do obejrzenia wszystkiego, ale wiem, że podobnie jak wielu naszych widzów, masz jednak pewne ograniczenia czasowe.
2: Bardzo mało czasu.
1: Więc wybiorę dla ciebie najlepsze perełki, najciekawsze informacje, tak, że jak już podejmę decyzję to zobaczyć, to powiesz, dziękuję Kasiu.
2: Powiem ci, że te sezony, które już masz na koncie, nie poszły na marne, bo Teda Lasso, którego mi poleciłaś, uwielbiam i oglądam na bieżąco nowy sezon.
1: I to są
2: Czy jesteś dumna?
1: Tak, to są takie moje małe zwycięstwa. Ja czuję po prostu, że ten program ma sens i mam też takie poczucie, że nie jesteś jedyną osobą, którą namówiłam do seriali i to jest moja misja po prostu.
2: To posuń się na tej kanapie, oglądamy razem od teraz.
1: Dobrze, dobrze, ale ja trzymam pilota.
2: Nie ma sprawy i wybierasz.
1: Otóż to.
2: I muzykę teraz.
1: Tak, a posłuchamy sobie muzyki do serialu Vampir Lestat, którą skomponował Daniel Hart i to jest w ogóle fascynujący przykład, bo poza taką typową muzyką serialową, w przypadku tej produkcji Daniel Hart skomponował kilkanaście utworów o takim glam rockowym charakterze i dostaliśmy aż dwie płyty muzyki serialowej tak szeroko zakrojonego pomysłu, konceptu tego, jak muzyka może grać w serialu, dawno już nie widzieliśmy w telewizji, a jest to muzyka naprawdę doskonała.
2: I doskonale się składa, bo o 13.30 Andrzej Seweryn przeczyta kolejny fragment lalki Bolesława Prusa, a o lalce serialowej porozmawiamy na pewno dziś w Uniwersum.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Za nami lalka, przed nami lalka.
2: Pomiędzy lalka w RMF Classic Andrzej Seweryn czyta 13.30, 20.30, preludium do wielkiego oglądania.
1: Tak, bo jesień w tym roku upłynie pod znakiem lalki, a zaczynamy już 16 września. Na Netflixie pojawia się serial Lalka. I chciałabym powiedzieć, że to będzie adaptacja powieści Bolesława Prusa, ale wszystko, co wiemy o tej produkcji, pokazuje nam, że będzie to adaptacja kreatywna, luźna, nowoczesna, no i być może obrazoburcza.
2: Na to wiele osób liczy. A film?
1: A film ma być podobno zdecydowanie bliższy oryginałowi. Szkoły pójdą, więc tutaj podejrzewam, że jeśli ktoś się przygotowuje do matury, to chyba bardziej na podstawie filmu niż serialu, ale ja się nie mogę już doczekać tych wszystkich dyskusji, no bo powiedzmy sobie szczerze, jak w Polsce zaczynamy rozmawiać o lalce, to emocje natychmiast rosną. Każdy ma swojego wymarzonego Wokulskiego. Który z dwóch Wokulskich jest twoim?
2: Marcin Dorociński, zdecydowanie.
1: A no to tutaj między nami będzie podział, bo ja uważam, że Tomasz Szuchar to jest idealny casting.
2: Ale ja po warunkach na razie, wiesz, tak po prostu
1: patrzę.
2: No właśnie,
1: po warunkach. Wokulski to powinien być taki duży chłop, prawda, czerwone ręce. Jakby Wokulski wyglądał jak Dorociński, to by się zupełnie inaczej lalka mogła potoczyć. Ale bardzo czekam na ten serial, także dlatego, że mają się pojawić w nim podobno wątki feministyczne. Podobno Izabela nie ma już tylko czekać na małżonka, tylko szukać dla siebie własnej drogi. No, za scenariusz odpowiada Paweł Demirski, Jagoda Dudkiewicz i Paweł Maślona i oni tutaj na pewno zatrzęsą oryginałem i wydaje się, że tej jesieni będziemy mieli taki lalkagedon, czyli po prostu gdzie nie spojrzymy, tam lalka.
2: Producenci trochę nas ustawiają w tej opozycji, zresztą widać już, że dwie lalki w okopach, wojna lalek. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że na pewno będziemy się wszyscy musieli w Polsce opowiedzieć, która lalka jest nasza i widać tą różnicę także w marketingu, bo ta lalka Netflixa po plakatach, po zapowiedziach widzimy, że bardzo celuje do tego młodszego pokolenia, do zetek. Stara się ich wciągnąć w tą dyskusję, nie wiem, czy Wokulski był stalkerem. No, a ta lalka filmowa spokojniej, uważniej, jednak bez takich emocji, bardziej romantycznie być może, więc może ten podział lalkowy będzie przebiegał pokoleniami. Więc nam pozostaje tylko przypomnieć, że nieważne czy film, czy serial, trzeba wrócić zawsze do książki, bo najlepszy pomysł na lalkę miał zdecydowanie Bolesław Prus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kocham swój zawód, bardzo się w nim spełniam. Wdzięczna jestem potwornie naprawdę za to, że mogę cały czas czynnie ten zawód uprawiać.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Za chwileczkę porozmawiamy o serialowej lalce, o filmowej też. Teraz jednak wracamy do źródła. Kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Pannę Izabelę dręczyły inne pytania. Czy by nie oddać serwisu hrabiny Karolowej? I skąd ojciec ma pieniądze? Proszę, papo, odezwała się, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. Wszedł pan Tomasz. Więc jesteśmy zwyciężeni, szepnęła panna Izabela. Nie, dziecko, odparł pan Tomasz, prostując się. My dopiero zaczniemy triumfować. I bodaj czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Sama Joasia chętnie zrobiłaby mnie swoim plenipotentem. Ja natomiast podziękowałem im za emeryturę i zbliżyłem się do mieszczaństwa. Myśleli, że zejdę na drugi plan, a widzą, że mogę wysunąć się na pierwszy. Ty, papo? Ja? Dotychczas milczałem, nie mając odpowiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, który zrozumiał moje idee i zacznę działać. Któż to jest? Spytała panna Izabela ze zdumieniem, patrząc na ojca. Niejaki Wokulski. Kupiec, żelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczaństwo, stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem. Tym sposobem dźwignę przemysł. Niemiły człowiek, odpowiedziała z ożywieniem. Będąc we wtorek w sklepie, zapytałam go o cenę wachlarza. Trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie. Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją ogromną czerwoną rękę do subiekta i mruknął głosem, w którym czuć było gniew. Panie Morawski, czy Mraczewski, bo nie pamiętam, pani zapytuje o cenę wachlarza. Nieciekawego znalazł papo wspólnika, śmiała się panna Izabela. W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszając na obiad. Pan Tomasz podał rękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju, gdzie już znajdowała się Waza, tudzież Mikołaj, odziany we frak i wielki biały krawat. Właśnie Mikołaj obniósł poledwicę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a może platerowanej tacy. Od pani hrabiny, rzekł. Do ciebie, Belu, dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. Pozwolisz, że cię zastąpię w połknięciu tej nowej pigułki. Otworzył list, zaczął go czytać i ze śmiechem podał pannie Izabeli. Oto, zawołał, cała Joasia jest w tym liście. Nerwy, zawsze nerwy. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma. Lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Słuchaj, Florciu, rzekła, bo to ciekawe. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną i właśnie o tym miałam zamiar pisać poprzednio, nie o serwisie. Grób w naszym kościele będzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amatorowie urządzają koncert na organy, skrzypce, wiolonczelę i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak, ściskam cię i całuję po 1000 razy. Kochająca ciotka, Joanna. Postscriptum. Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła. Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: co czytaliśmy, kiedy nas nie było.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W nowym sezonie Uniwersum RMF Classic podział mamy taki, że Kasia ogląda wszystko i wie wszystko o serialach, a ja wybrednie coś wybieram dla siebie, ale słucham twoich poleceń i czasami je wykonuję, bo Ród Guinnessów, ten serial poleciłaś mi jakiś czas temu, obejrzałam z wielką przyjemnością, a przynosisz drugi sezon. Czego mogę się spodziewać?
2: Co dokładnie będzie, jeszcze nie wiemy. Ja się w ogóle cieszę, że drugi sezon będzie, dlatego że czekaliśmy naprawdę bardzo długo na tą informację.
1: Ale pierwszy był sukcesem.
2: Tak, ale z Netflixem tak bywa, że serial może się okazać sukcesem, ale
1: oni swoje.
2: Inna sprawa jest też taka, że na przykład James Norton, który gra w tym serialu, był zajęty na planie Rodu Smoka, gdzie był bardzo ważną postacią w kolejnym sezonie, więc może na niego czekaliśmy. Steven Knight, czyli scenarzysta m.in. Peaky Blinders, ale także Rodu Guinnessa, też ma dużo własnych projektów, m.in. kontynuację Peaky Blinders. Wszyscy musieli się zebrać naraz, żeby można było to ogłosić.
1: Weszli już na plan, czy to dopiero zapowiedzi?
2: Niestety nie weszli jeszcze na plan. Wejdą na samym początku 2027
1: roku. Smaka mi narobiłaś.
2: No musimy troszeczkę poczekać. Ja sama sobie smakę narobiłam, bo ten pierwszy sezon jest naprawdę wciągający, bo jest to z jednej strony historia najsłynniejszej irlandzkiej rodziny browarników, ale z drugiej strony mamy tutaj i wątki polityczne, i wątki obyczajowe, i bardzo ciekawe pokazane wątki rodzinne, no bo jest to serial, który zaczyna się od tego, że umiera patriarcha rodu, zostawia swoje imperium rodzeństwu, no i się okazuje, że to rodzeństwo ma swoje własne problemy, które mogą zagrozić temu wielkiemu imperium, ale mają też plany, jak wyjść w świat, więc innymi też.
1: Żeby było ciekawie, są synowie, jest córka, wszyscy jakieś tam zakusy na to dziedzictwo mają. Powiedz, czy wszyscy wrócą? Coś wiadomo?
2: Tak, to znaczy na razie wiemy, że na pewno wróci Anthony Boyle, który gra tutaj, on nie gra głównej roli, ale jedną z głównych ról. Wróci James Norton, co mnie bardzo cieszy, bo jest jednym z powodów, dla którego oglądam ten serial.
1: Rozmawiałyśmy o jego umiejętnościach aktorskich.
2: Tak, zdecydowanie. Wraca Louis Partridge, wraca Emily Ferrin. Wygląda na to, że ta podstawowa obsada zdecydowanie wraca, no ale pewnie pojawią się też nowi aktorzy w nowych rolach, no bo musi się dziać.
1: Mówiłyśmy o obsadzie aktorskiej i innych walorach serialu, ale muzyka jest tam też świetna. Pamiętam, że bardzo podobała się słuchaczom RMF Classic i fragmenty, tematy z serialu bywały w pierwszej dwudziestce listy przebojów muzyki filmowej. To posłuchajmy.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Po południu nadal miejscami będzie padać, a na północy kraju lokalnie mogą pojawić się burze. Wiatr pozostanie umiarkowany i dość silny. W nocy zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura spadnie do 10-14 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich nawet do około 8 stopni Celsjusza. Na północy nadal będą możliwe przelotne opady i lokalne burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
10: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
11: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Mówi Tomasz Organek.
14: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Szczerze przyznam, bo widzę, z jaką nowością teraz przychodzisz, że moja znajomość serialu Kulawe Konie kuleje totalnie. Co to jest za fenomen?
2: Ula, ja mam dla ciebie propozycję. 16 września wchodzi 6 sezon serialu. Usiądź sobie na 4 dni, nie odzywaj się do rodziny i obejrzyj wszystkie 5 sezonów, bo jest co oglądać.
1: Już wystawiam wniosek urlopowy. Na żądanie.
2: Otóż to, na żądanie należy podpisać Kulawe Konie, to jest mój powód.
1: Też leciła Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Otóż to, i to jest... Ja mogę każdego usprawiedliwić, proszę do mnie dzwonić. A co to jest za serial? To jest ekranizacja cyklu powieści Mika Herona, która opowiada o szpiegach, agentach, nieudacznikach, którzy zostają zesłani takiego specjalnego wydziału, gdzie mają się zajmować sprawami nudnymi, takimi, które są daleko od prestiżowych i najważniejszych spraw szpiegowskich, bo coś tam po drodze źle zrobili, albo coś mają problem z psychiką, albo po prostu są, no, nie najbardziej kompetentni, a zwolnić ich nie można. Jak się okazuje, co sezon pakują się w największą rozróbę, w najważniejszą sprawę, a przewodzi im, i to jest w ogóle super postać, postać grana przez Gary'ego Oldmana, która jest nieprzyjemna, która chyba nie usłyszała o wynalazku prysznica. Ilekroć oni do niego przychodzą z jakimś problemem, mówi, to się zwolnijcie, tylko na to czekam. No, ale jest to niesłychanie wciągający serial. Produkująca ten serial platforma Apple TV robi coś wspaniałego. Otóż wyobraź sobie, no zasadniczo rzecz biorąc, co roku dostajemy nowy sezon. Nie ma czekania. Oglądamy co roku nowy sezon, więc bardzo łatwo wpaść w ten serial. Ja go bardzo polecam, bo jest i trochę śmieszny, no bo to jednak nasi agenci nieudacznicy, i bardzo, bardzo dramatyczny. I Gary Oldman po prostu jest fenomenalny w swojej roli, ale też po prostu jest to taka brytyjska produkcja z naprawdę dobrą obsadą, no i bardzo ciekawymi wątkami, no właśnie tymi szpiegowskimi i kryminalnymi.
1: Ale w obsadzie jest chyba też ktoś, kto może zostać agentem dużo wspanialszym niż jakiś taki kulawy, niedomyty agent, bo samym Jamesem Bondem.
2: Tak, tak, w obsadzie jest, no, gra główną rolę Jack Lowden i rzeczywiście bardzo dużo
1: się
2: mówi.
1: Ale to byłby awans, co?
2: No, wynikałoby z tego, że rzeczywiście ktoś w MI6 to ogląda i ma takie, dobrze, wyżej idziesz. No, ale właśnie jest tutaj taka duża dyskusja, bo mamy teraz sezon 6, zapowiedziano 7 i 8 i niektórzy się zastanawiają, czy to znaczy, że Jack Lowden nie dostanie tej roli, albo czy właśnie dostanie tą rolę i chcą jak najszybciej skończyć ten serial i go wypuścić w świat. No, ja przyznam szczerze, że po tych 5 już sezonach oglądania Kulawych Koni widzę go w roli Jamesa Bonda i gdyby dostał tą rolę, to ja byłabym bardzo zadowolona.
1: No dobrze, dam szansę Kulawym Koniom, tym bardziej przecież, że muzykę pisze im Daniel Pemberton. Wspaniały kompozytor, często u nas grany. I teraz fragmentu ścieżki dźwiękowej serialu posłuchamy.

0: jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ula, mam dla ciebie serial, który jest tak dziwny, że musisz mnie bardzo uważnie słuchać.
2: Mm-hmm.
1: Wyobraź sobie, że jest to serial, w którym mamy Matthew McConaughey'a i Woody'ego Harrelsona. Obaj grali razem w serialu Detektyw. Wiesz, kogo oni grają?
2: Mm-hmm.
1: Oni grają Matthew McConaughey'a i Woody'ego Harrelsona.
2: Że samych siebie?
1: Grają wersję samych siebie w serialu Bracia, które zobaczymy na Apple TV. I pomysł jest szalony. Otóż istnieje w przestrzeni internetu plotka, że oni mogą być braćmi.
2: A.
1: I niektórzy przykładają ich zdjęcia do siebie i mówią, oni tacy są dosyć podobni. Co więcej, ich matka może rzeczywiście znała ich ojca albo ojców, więc może tam jest jakieś pokrywienie.
2: A ty myślisz, że marketing serialu i pomysł wykorzystuje tę plotkę? Czy ona teraz się zrodziła, patrząc
1: to
2: na podobieństwo?
1: To jest bardzo stara plotka. W związku z tym oni wykorzystują tę plotkę i tworzą serial, w których okazuje się, wyobraź sobie, jeden przyjeżdża do drugiego w odwiedziny i okazuje się, że być może są braćmi. I zaczyna się chaos. I to jest absolutnie przedziwny pomysł, ponieważ z jednej strony jest to historia fikcyjna i żony i matkę grają aktorki, które zostały zatrudnione do roli, ale z drugiej strony tam są takie wątki, ta plotka, która się pojawia, ale na przykład jest tam taki wątek, że Matthew McConaughey zastanawia się, czy nie startować na urząd gubernatora Teksasu, a wiemy, że jest to aktor, który ma polityczne ambicje. Czy to się uda? To ja nie mam pojęcia, ale obejrzałam zwiastun i pomyślałam sobie, to jest bardzo dziwny pomysł, ale trochę zachęcający.
2: Jest tam potencjał na taką opowieść o zamiankach, że ja jestem sobowtórem mojego brata i tutaj jak on nie może, to ja przychodzę na wiec wyborczy. Moja wyobraźnia zaczęła pracować, zachęciłaś mnie.
1: Znaczy, oni są do siebie podobni, ale nie aż
2: nie
1: tak.
2: Aż tak. Okay.
1: Wydaje mi się, że duża różnica jest w zakresie fryzury. To znaczy Woody Harrelson nie ma włosów, a Matthew McConaughey ma takie loczki. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki pomysł na to, żeby się zastanowić, a co by było, gdyby ta internetowa plotka była prawdą. Oni się też bardzo różnią charaktery, mają też bardzo różne kariery filmowe rzeczywiście. No ja nie mam pojęcia, jak o tym myśleć. Zaczęłam się zastanawiać w ogóle, czy to się kiedyś zdarzyło, żeby aktorzy grali samych siebie. I chyba przychodzi mi najbardziej do głowy Larry Davis, który gra wersję samego siebie, grał przez bardzo wiele lat w serialu Pohamuj swój entuzjazm, gdzie tak naprawdę grał siebie. Czasem to się pojawia w serialach komediowych. Ale czy to się uda? Nie mam pojęcia, ale bardzo czekam na tą premierę.
2: To muzycznie pójdźmy tropem, który już znamy i o którym wspominaliśmy, czyli muzyka z serialu Detektyw.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
2: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
2: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
2: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef, już jutro o 19:45 w TVN.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
11: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

0: Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Po reklamie.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Był dzisiaj już jeden serial, na którego drugi sezon niesłychanie czekałam, a teraz będzie serial numer dwa, bo już niedługo doczekamy się drugiego sezonu serialu Śleboda, który będzie miał inny tytuł, będzie miał tytuł Pionek. I to jest polska produkcja kryminalna, która jest adaptacją, jak to się ładnie mówi, etnokryminałów. Czyli kryminałów, w tym są wątki antropologiczne i etnograficzne. To jest seria kryminalna autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Pierwszy sezon dział się w Tatrach, a drugi sezon będzie się dział na Śląsku. I wyobraź sobie, że tym razem będziemy mieli do czynienia z seryjnym mordercą na Śląsku.
2: Seryjny morderca Śląsku, wszystko pasuje.
1: Wszystko pasuje, tak, wszyscy mają takie wrażenie, co już chyba kiedyś było. Ale to będzie bardzo ciekawa historia, ponieważ tym razem będziemy mieli mordercę, którego działania bardzo przypominają zbrodnie Normana Pionka, który był znany jako wampir z Szombierek. Problem polega na tym, że Pionek jest w więzieniu. Więc kto morduje jego metodą? Czy to jest naśladowca? No właśnie. Tutaj pojawia się wątek kryminalny. No i oczywiście muszą wrócić bohaterowie z pierwszego sezonu, więc wróci Bastian Strzygoń, którego gra Maciej Musiał.
2: I to jest... Wampir Strzygoń.
1: Wszystko się ze sobą składa.
2: Śląsk,
1: tak? No i oczywiście wróci Anka grana przez Marię Dębską, która jest tutaj taką naszą główną bohaterką, która ma te wszystkie właśnie kompetencje antropologiczne. No ja muszę powiedzieć, że się nie mogę doczekać, bo ja się na Ślebodzie świetnie bawiłam i przekonywałam cię do tego serialu.
2: Nie przekonałam się jeszcze, ale może Pionek mnie przekona.
1: Tak, to jest tak, że to jest produkcja Sky Showtime i to jest właśnie zagraniczna platforma, polska produkcja i zawsze udaje mi się doskonale dobrać obsadę. I to jest jeden z tych powodów, dla których ja tak czekam na ten drugi sezon, ale w tym serialu rzeczywiście zawsze są bardzo dobrzy aktorzy na drugim planie i na pierwszym planie, więc ja się tego Pionka doczekać nie mogę i mam nadzieję, że spodoba mi się tak bardzo jak Śleboda. No ja mam słabość do gór, więc Śleboda miała tutaj rzeczywiście łatwiej, no ale...
2: A co ze słabością do Śląska?
1: Buduję sobie słabość do Śląska, ale myślę, że jest bardzo wiele osób w całej Polsce, które mają słabość do Śląska i do historii kryminalnych, które się na Śląsku rozgrywają, bo tych zawsze jest jakoś dużo.
2: To wzmocnimy teraz swoją słabość i miłość do Śląska, słuchając muzyki z serialu Ołowiane dzieci, a tam, jak wiadomo, Śląsk też między innymi w roli głównej.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concentus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już w poniedziałek po 6:30.
7: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
8: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu, kłaniamy się w sobotę, popołudnie spędzacie z nami, mamy nadzieję, i gramy w grę. Na Instagramie możecie odpowiadać w okienku i do wygrania są gadżety od RMF Classic, a dzisiejszy cytat brzmi: nie wiem, gdzie idę, ale idę z miłością.
1: Ja chyba podtrzymuję swoje stanowisko z pierwszej rundy, że kołacze mi się gdzieś w głowie cytat, który zaczyna się bardzo podobnie. Nie wiem, gdzie idę, ale... Ale ta miłość, pomimo że pięknie to stworzyłaś, podałaś teraz mi na tacy, nie kojarzy mi się z żadnym filmem póki co. Nie wiem, czy to może nie jest coś, co było przetworzone w innym tekście kultury? Czy to nie było może w wierszu? Może w jakiejś piosence? Chyba chcesz mnie wpuścić w maliny.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: Na ekranach kin dopiero co mogliśmy oglądać najnowszy film Ridleya Scotta, czyli Gwiazdozbiór psa. Film oparty na, moim zdaniem, bardzo dobrej książce, którą miałem okazję

0: przeczytać. I dlatego w sekcji Dlaczego spojrzymy trochę na temat, dlaczego my jako widzowie już nie zachwycamy się Ridleyem Scottem.
1: To jest smutne, bo to nie jest tak, że my się cieszymy, że to się tak wydarzyło.
0: Absolutnie nie.
1: Bo przecież Ridley Scott, umówmy się, postawił poprzeczkę tak wysoko. Znamy go z takich arcydzieł kina, jak Gladiator, jak Obcy, jak Blade Runner. I trochę jednak mamy te oczekiwania, że będzie on doskakiwać do tego poziomu, a nawet go przeskakiwać, a to się po prostu od paru lat Don Gucci, Napoleon nie wydarza.
0: To jest ciekawy przypadek, bo tak jak mówisz, mamy legendę, która dała fundamenty dla dziesiątek innych twórców, jak robić kino gatunkowe też wielokrotnie, jak patrzymy na Obcego czy Blade Runnera, ale też twórcę, który ciągle rezygnuje z emerytury. On ma lat 88, jest bardzo aktywny w tym, co robi i też wydaje mi się, że on przez to, jak dużo filmów produkuje, też trochę zabił swoją własną eventowość.
1: Czyli stał się trochę takim rzemieślnikiem, już przestał być tym, z czym kojarzymy go z lat 70. i 80., czyli trochę takim wizjonerem obrazu, tylko właśnie stał się bardziej maszyną produkcyjną.
0: Bo on rzemieślnikiem jest świetnym, no trzeba to powiedzieć.
1: Absolutnie.
0: To, jak on buduje te światy, jakie on tworzy nam całe takie historie dookoła bohaterów, to jest ekstra. Wydaje mi się, że po pierwsze, on nie trafia ostatnio na dobre scenariusze, jest duży błąd w scenariuszach i też studia produkcyjne biorą go bardzo często, kiedy mają jakieś ryzyko z czasem czy z budżetem. Bo Ridley Scott już ma tą legendę w Hollywood, że on nigdy nie przewali ani czasu, dni zdjęciowych, ani budżetu. On zawsze kończy wręcz przed czasem i wydaje mi się, że to może to jego tempo też go trochę gubi.
1: Być może jest tak, że takie tempo nie jest też zasadne, ponieważ nad projektem trzeba popracować, pomyśleć, dopracować go. My wiemy to na przykład po przykładzie chociażby Christophera Nolana, na którego filmy czekamy x lat.
0: Tak, Denisa Villeneuve.
1: Takiemu Ridleyowi Scottowi ja podejrzewam, że niektórzy młodsi twórcy, reżyserzy zazdroszczą takiego tempa pracy, ale ja się z tobą zgadzam, to nie jest do końca też dobre, bo fajnie jest zatęsknić.
0: Brakuje tej tęsknoty i chyba najnowsza produkcja, czyli Gwiazdozbiór Psa trochę to pokazuje, ponieważ film, który zaczyna się bardzo ciekawie, potem robi się okrutnym chaosem, gubi się sam w sobie, dostajemy Jacoba Elordi na autopilocie, no i wydaje mi się, że Ridleya Scotta w ogóle bez pilota w ręku.
1: Wy nie musicie teraz sięgać po pilota, bo mamy dla was taki utwór, że zróbcie teraz głośniej. Ja nic po prostu nie powiem, po prostu słuchajmy.

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damięcki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
0: Po reklamie.
11: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Nie ma takiego filmu w RMF Classic.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba. Nie ma takiego filmu, kłaniamy się w pas. Jest chwilę po godzinie 16, a my gramy w naszą grę. Czyli zastanawiamy się, czy taki film istnieje, czy nie ma takiego filmu. I dzisiaj to ja daję Jackowi cytat, a wy zgadujecie razem z nim na naszym Instagramie RMF Classic. Cytat na dziś brzmi: nie wiem, gdzie idę, ale idę z miłością.
2: Ja uparcie podtrzymuję, że jest to piękne zdanie, które moim zdaniem nie pojawiło się w filmie, w kinematografii. Coraz mocniej się zatapiam w tematach albo pierwszych autorów filozoficznych, albo trochę późniejszej literatury. Ta miłość trochę jednak brzmi współcześnie. Wydaje mi się, że gdyby to był taki tekst filozoficzny wcześniejszy, byłoby to inaczej powiedziane. Szukam jeszcze, skąd to może być, bo też przyznam, filozofem najwyższej rangi nie jestem, ale podtrzymuję, że w filmie tego nie było.
1: Przez te 2 miesiące zapomniałam o tym, jak bardzo uwielbiam obserwować pracę twojego mózgu, bo trochę cię już znam, a za każdym razem, jak rozmawiamy o tych cytatach, to ty mnie tak zaskakujesz, w jaką stronę potrafisz pójść, o której ja na przykład bym kompletnie nie pomyślała.
2: I tak, nie wiem, czy to dobry znak.
1: Nie, słuchaj, to jest bardzo dobry znak, bo słuchaj, tak samo mamy w rozmowach o kinie, że często ty i ja zauważamy zupełnie różne elementy produkcji. W każdym razie super się to obserwuje. Dziękuję ci za to doświadczenie.
2: Yin yang, plus i minus.
1: Ale na kolejnym wejściu pomówimy o super newsie serialowym z naszego podwórka.
2: Oj tak.
1: Ja się bardzo na to cieszę i nie mogę się doczekać efektów. Słyszymy się za chwilę.

Andrzej Seweryn. Już o 20:30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Kochani, w tym tygodniu podwórko polskiej komedii, polskiego serialu komediowego zamarzło i rozpaliło się do czerwoności jednocześnie, ponieważ taki news nam spłynął. W najnowszym sezonie The Office zobaczymy księdza Jakuba, czyli Michała Sikorskiego.
2: I powiem ci szczerze, że tak mi się wydawało przez cały czas, że to nasze TheOffice.pl jest tak kompletne, jeżeli chodzi o obsadę. Bo tak mi się jakoś Michał Sikorski mocno kojarzy z 1670. Kompletnie bym go nie przypisała, wiesz, do innego projektu komediowego. Ale jak ogłosili to parę dni temu, tak mi to zaklikało w głowie. Ja to tak widzę, to będzie tak wspaniałe. Zwłaszcza, że będzie grać bohatera, który przyjeżdża z Warszawy, ma dziwny akcent i w ogóle jest taki trochę odklejony od rzeczywistości.
1: Nie, powiem ci, że mi się to bardzo wpisuje gdzieś ten kanon, tylko że ja bym jeszcze chciał pójść o krok dalej i zobaczyć kogoś z obsady The Office wchodzącego do świata 1670.
2: No dobra, no to kogo obstawiasz? Kogo ty byś chciał zobaczyć?
1: No wydaje mi się, że taką postacią, która by się wkleiła w ogóle bez nawet sekundy gdzieś tam zamysłu i przemyślenia, to byłby Adam Woronowicz. Oczywista sprawa. On tam by wszedł jak w masło.
2: Chłop czy szlachcic?
1: Adam Woronowicz, szlachcic.
2: Okej.
1: Ale Piotr Polak.
2: Chłop.
1: Byłby świetnym chłopem.
2: On by był po prostu 100 na 100.
1: Najlepszym chłopem w tym serialu.
2: Natomiast jeżeli w kolejnym sezonie, a mamy już potwierdzenie, że będzie kolejny sezon 1670, byłby po raz kolejny jakiś motyw dworski, warszawski, to ja bym tam widziała Vanessę Aleksander.
1: Na tym tronie siedzącą, tak?
2: Dokładnie tak. Jakąś albo siostrę królowej, albo siostrę króla, bo ona ma takie rysy twarzy bardzo szlachetne, bym powiedziała. Takie, wiesz, piękne.
1: Ale gdyby wróciły takie motywy paranormalne, jak już były, to jakaś taka nimfa z lasu?
2: Vanessa Aleksander, jeżeli nas słuchasz, będziesz nimfom z lasu.
1: Tak, koniecznie. Ale tak jak spojrzymy na te dwa seriale, zobacz, to tak naprawdę one mają tak podobną strukturę, ponieważ w The Office mamy firmę, w 1670 mamy folwark, prezes firmy to tak naprawdę szlachcice, pracownicy firmy to tak naprawdę chłopi. Idea konstrukcji tej komedii, w sumie jedna i druga była na jakimś etapie pisana przez Kubę Różyło, jest tak podobna, a daje tak zupełnie inne emocje. No, świetna sprawa.
2: Świetna sprawa, jesteśmy dumni, że takie produkcje mamy i czekamy na te nowe sezony.
1: Pięknie dzisiaj być Polakiem.

0: reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Serial tygodnia.
1: W naszym programie nie ma takiego filmu. W tej sekcji musimy wam polecić parę seriali, które ostatnio wyszły. No wybór był trudny, bo były wakacje, więc trochę tych produkcji było.
2: I to ale... ile wakacje, tak. To oglądaliśmy jak dzice.
1: Jak dzice, absolutnie. Ale mamy dla was dwa tytuły, które w sumie trochę się uzupełniają. Pasują do siebie.
2: Ja zacznę chętnie od serialu, który już mi się podobał przy pierwszym sezonie, a teraz wrócił z drugim, który, uwaga, jest moim zdaniem znacznie lepszy od pierwszego. Jest to disneyowskie Adults. To jest serial, który trochę wyrósł na kanwie Friends, czyli wsadzamy piątkę przyjaciół do jednego mieszkania, jednego domu, każdy zupełnie inny archetypicznie, inny charakter, no i dzieją się rzeczy. I ten serial pięknie komentuje bieżące wydarzenia ze świata zewnętrznego, tematy współczesne, ale to, jak on wyrósł ze swojej niezręcznej fazy i w tym momencie z jednej strony jest bardzo woke, jak to się mówi, czyli poprawny politycznie, czyli taki posunięty do przodu ze standardami, ale jak jednocześnie wyśmiewa cynicznie to wszystko, pokazując, że jedno i drugie pokolenie ma totalnie te same problemy, chcemy do tych samych rzeczy dojść, ale tak nie potrafimy tego i sami ze sobą gdzieś pogodzić, i z ludźmi dookoła pogodzić. Ma to świetny humor, jest też ogromnie czuły, bo on ma trochę taki neurozy, jak miały chociażby Girls in the Dunham, ale on nie ma takiego wydźwięku pesymistycznego. Oglądasz to z takim, jesteśmy dysfunkcyjni, ale to jest okej.
1: Jesteśmy dysfunkcyjni, ale to jest okej. Mnie to zachęca, bo ja nie widziałam nawet pierwszego sezonu, więc może sobie nadrobię. A ja bym chciała wam polecić serial, który dostępny jest na Prime Video i nosi tytuł Sterling Point. Przykład Young Adult serialu, który opowiada historię Annie, która dowiaduje się, że jej zmarły dziadek przepisuje jej wyspę w Kanadzie. Zazdro.
2: Normalna sprawa.
1: Normalna sprawa. I leci tam w ogóle odkryć trochę prawdę o swojej rodzinie, która się okazuje jest bardzo zawiła i skomplikowana. I o ile do jakiegoś momentu ten serial podobał mi się, wciągnął mnie, tak po jakimś czasie miałam poczucie, że tam dialogi nie do końca, że pewne zwroty akcji są absolutnie nierealne. I bardzo irytowała mnie przyrodnia siostra naszej głównej bohaterki.
2: Mm-hmm. Zgodzę się ze zwrotami akcji, to się dzieją cuda. Nie zgodzę się z dialogami. Uważam, że dialogi są napisane bardzo sprawnie.
1: Tak sądzisz, okej. Okay. Ale nie miałeś takiego poczucia, że nie są do końca autentyczne i takie trochę naciągane i sztuczne, że te reakcje są takie przerysowane czasem?
2: Ja widział, że aktorsko to bardziej może jest trochę przerysowane, ale dialogowo jak na standardy takich seriali nie było źle, szczególnie patrząc, no znowu, mój temat ulubiony, na pokazanie tych męskich młodych postaci. Że mamy tam coś ciekawszego się dzieje niż w typowym bad boyu i good boyu z takich opowieści o nastolatkach.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: No i teraz sobie trochę poplotkujemy, co?
2: Taki segment plotkarski w tej sekcji, dlaczego?
1: Ale jest o czym rozmawiać, ponieważ plotki plotkami, ale Mel Gibson, czyli z jednej strony legenda kina, reżyser, aktor, no ostatnio na spotkaniu fanowskim w Toronto zrobił coś, co moim zdaniem trochę ciężko ominąć i mu wybaczyć.
2: Wchodząc na scenę, zaczął, nie wierzę w ogóle, że to mówię, przedrzeźniać tłumaczkę języka migowego. O co chodzi? Dlaczego tym wszystkim wielkim gwiazdom, takim ważnym aktorom, twórcom, w jakimś określonym wieku coś się dzieje i coś im w mózgu nie zaczyna dobrze działać?
1: To jest osoba, która zapewnia dostęp do tego panelu osobom głuchym, osobom niesłyszącym. Jednak walczymy ciągle w kulturze o większą dostępność dla ludzi i nagle człowiek, który zjadł zęby na scenie, który ma świadomość, jak każdy gest i ruch jest bardzo ważny, robi coś tak, moim zdaniem, absolutnie bez sensu.
2: I on też potem jak przepraszał, bo faktycznie przyznajmy to przeprosił, powiedział, że gdy czasem wchodzi człowiek na scenę, to się stresuje i przez ten stres robi coś bezmyślnego, ale przecież on mógł zrobić wszystko. Mógł wystawić język, mógł, nie
1: zatańczyć.
2: Wiem, powiedzieć coś głupiego, ale dlaczego akurat uwziął się na biedną panią tłumaczkę?
1: Ja też rozumiem oburzenie tych osób, którzy powiedzieli, że od lat walczą, żeby język migowy traktowano jak język, a nie zabawną gestykulację i taki jeden akt ze strony osoby publicznej aktora cofa tą walkę o kilka lat. I wydaje mi się, że to boli jeszcze bardziej, kiedy patrzymy na Mela Gibsona, ponieważ to jest człowiek, który już od, myślę, że spokojnie dekady, jak nie więcej, zaskakuje nas regularnie, coraz bardziej negatywnie.
2: Ciekawe, czy będzie tak też z kontynuacją Pasji. Czy ona nas zaskoczy właśnie tak negatywnie, jak sam Mel Gibson ostatnio?
1: No, na Pasję czekamy, bo zobaczymy tam w roli Maryi Kasię Smutniak, co też było przecież źródłem ogromnych kontrowersji, ponieważ osoby wokół Mela Gibsona, jego agenci, kiedy zobaczyli oburzenie fanów, że kobieta, która brała udział w strajku kobiet, dbała o prawa reprodukcyjne kobiet, nagle będzie grała u bardzo prawicowego jednak twórcy, czy Mela Gibsona, no to było petycję, żeby ją zdjąć z tego, no i sztab Gibsona powiedział, no nie mieliśmy pojęcia, że Kasia Smutniak ma takie poglądy polityczne. Czyli gdyby mieli, to co wtedy?
2: No właśnie, co wtedy? My poczekamy z ocenami, dopóki nie zobaczymy filmu, może tak się umówmy, ale posłuchajmy sobie teraz, bo jednak Pasja to jest taki film, wydaje mi się, wciąż na kartach kinematografii istotny, więc posłuchajmy sobie teraz utworu właśnie z filmu Pasja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama. Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Drugi sezon Nie ma takiego filmu. Oficjalnie pierwszy odcinek dobiega końca i czas na rozwiązanie naszej gry. I odpowiedź, czy mój cytat istnieje, czy nie ma takiego filmu.
2: Kochani, w tym momencie poczułem się, jakbym prowadził tą audycję z Don Corleone, gdy Natalia nagle weszła takim głosem w to wejście.
1: Czasem potrafię.
2: Dobra, rozwiązujemy tą zagadkę. Ja mam odpowiedź. Mam odpowiedź wyhodowaną, wypielęgnowaną. Powtórz ten cytat jeszcze.
1: Właśnie, bo chciałam ci to zaproponować. Nie wiem, gdzie idę, ale idę z miłością.
2: Ja podtrzymuję. To brzmi jak cytat pisany. To brzmi jak, nie wiem, czy filozofia, czy inna literatura, ale moim zdaniem to nie jest film. Nie ma takiego filmu.
1: Jacku, oficjalnie w pierwszym odcinku zgadłeś. Nie ma takiego filmu, aczkolwiek ten cytat istnieje.
2: Istnieje.
1: I co jest fantastyczne, parę wejść temu powiedziałeś coś w stylu, że podaję ci coś na tacy. I ta taca trochę się tutaj wpisuje, ponieważ ten cytat powiedział Anthony Bourdain.
2: Co ty gadasz?
1: Naprawdę, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w kontekście filmu Tony. Także wszystko jest ze sobą połączone, mój drogi, nie ma przypadków.
2: Nie jestem, kurde, raz jeszcze zrobiłaś takie rączki homara, kiedy o tym mówiłaś.
1: Też rączki homara, dokładnie,
2: z
1: tak.
2: Z Bourdain. Niesamowite, bo ja jeszcze sobie kilka dni temu sprawdzałem jego cytaty, trochę po seansie i tak dalej. I jakoś zupełnie mi to nie mignęło.
1: Ten cytat pada w jednym z odcinków jego podróży kulinarnych.
2: Okej.
1: Okay. I ja akurat po prostu widziałam takie grafiki właśnie z tym cytatem i jakoś tak bardzo mi zapadł w serce, ale faktycznie nie pojawia się w żadnym filmie.
2: Mówiłem, że filozofia, Anthony Bourdain filozofem był. Proszę ze mną się nie kłócić na ten temat. Także ja biorę swoje zwycięstwo.
1: Bierzesz
2: idę
1: swoje...
2: świętować teraz.
1: Bierzesz swoje zwycięstwo i pakujesz je do walizki, ponieważ jutro ja mam lot o 6, a ty?
2: Ja chyba o 8.
1: No to chociaż troszkę więcej sobie pośpisz niż ja. I my się widzimy następnym razem i słyszymy z wami już z Wenecji.
2: Bądźcie z nami, śledźcie nasze media społecznościowe, media RMF Classic, bo tam będziemy z wami cały czas na bieżąco pokazywać festiwal od środka, od kuchni, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy też się w kolejnej audycji.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Dalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy pierwsze po wakacjach spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence. Bardzo mi miło, że się tutaj spotykamy. Dzisiaj w planach, tak w telegraficznym skrócie, najspokojniejszy musical świata. Przedpremierowo porozmawiamy o co się wydarzyło w Madison County. Dziady, bo wiadomo, narodowe czytanie, proces Eligiusza Niewiadomskiego na Placu Szczepańskim w Krakowie i bilety do Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz do Stołecznego Teatru Szóste Piętro. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Ten adres zawsze podczas audycji jest do waszej dyspozycji. Przy okazji rozdawania biletów zwłaszcza warto mieć go pod ręką. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Co poza tym u nas? No oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki, dlatego teraz Phil Collins.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Zdubbingowałam kiedyś bajkę i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, zwłaszcza, że ja po prostu kocham bajki i po dziś mam 30 lat i oglądam w kółko te same bajki, znam wszystkie dialogi na pamięć i jestem absolutnie bardzo bajkowa.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Menuet G-dur Ludwika van Beethovena za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Carlo Carley i Toccata de Mol Jana Sebastiana Bacha.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Dyskusja na temat obrazu kupionego przez jednego z trzech przyjaciół za zawrotną kwotę 200 tysięcy euro uruchamia lawinę takich emocji, że zaczynają one zagrażać ich wieloletniej znajomości. Borys Szyc, Janusz Chabior i Michał Żebrowski po raz pierwszy w tej konfiguracji spotkali się na scenie Teatru Szóste Piętro w Warszawie w sztuce francuskiej autorki Jasminy Rezy. Art w reżyserii Eugeniusza Korina. To pełna humoru, ale i namiętności opowieść o potrzebie przyjaźni, tolerancji i o tajemnej sile sztuki, czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro, bez której nasze życie byłoby bezbarwne. Jeżeli chcielibyście wybrać się na spektakl Art w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 10 września, to mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie teraz do dyspozycji to natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. I tak się szczęśliwie składa, że spektakl o przyjaźni i piosenka o przyjaźni teraz na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concentus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6:30.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: Po reklamie.

0: Polonez A-dur, opus 40, numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadał Rafał Blechacz.
1: Café Classic z RMF Classic.
0: Francesca poślubiła amerykańskiego żołnierza, by uciec z ogarniętych wojną Włoch. Z niecierpliwością w 1965 roku wyczekuje 4 dni spokoju na swojej farmie w stanie Iowa. Jej rodzina wyrusza na doroczny jarmark stanowy i po raz pierwszy Francesca zostaje sama. Niespodziewanie na jej podjeździe pojawia się Robert, fotograf poszukujący drogi do jednego z mostów hrabstwa Madison. No i tutaj zaczyna się spotkanie, które miało być przypadkiem, a zmienia życie bohaterów na zawsze. Co się wydarzyło w Madison County, znana milionom widzów na całym świecie, historia narodziła się jako bestsellerowa powieść Roberta Jamesa Wallera, a następnie umocniła swój kultowy status dzięki filmowej adaptacji i tutaj niezapomniane role Meryl Streep, Clinta Eastwooda. W 2014 roku opowieść została przeniesiona na scenę Broadwayu i 13 września w Teatrze Studio w Warszawie będziemy mogli obejrzeć polską prapremierę, co się wydarzyło w Madison County. Goście w naszym studiu po wakacyjni musicalowi Anna Federowicz. Dzień

0: Dobry.
1: Dzień dobry.
0: Barbara Olech, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Jakub Wociel, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tacy nastrojowi się wydajecie, tacy melancholijni, tacy stonowani, tacy spokojni. Czyżby to praca nad nowym spektaklem tak na was wpływała?
3: No na mnie zdecydowanie tak.
1: Ja się nie wypowiadam, bo ja od dwóch dni słabo śpię, bo już się zbliża premiera, więc tak odczuwam stresik lekki. Ale faktycznie spektakl wycisza.
3: Ja tak właśnie tylko chciałem wejść w zdanie, przepraszam, że po tobie tego w ogóle nie widać.
1: Wiem, bo ja sama się zdziwiłam, bo wydawało mi się, że w ogóle się nie stresuję, ale od dwóch dni nie śpię i pomyślałam sobie, aha, czyli za tydzień jest premiera, bo już w głowie ustawiam talerzyki, właśnie ustawiam się, po której stronie stołu stoję na scenie, więc to już się zadziewa w mojej głowie poza mną.
0: Aniu, może ty po prostu nie powinnaś spać?
1: No może tak, może
0: jak
1: tak.
0: Jak wyglądasz tak kwitnąco.
1: Będę bardziej wiarygodna jako Franceska.
0: To może powiedzmy już, że będziemy rozmawiać o premierze, co się wydarzyło w Madison County. I tak się zastanawiam, bo Kuba zapowiadał tę premierę na naszej antenie, rozmarzył się, kiedy mówił o tym tytule i to chyba jest jedna z najpiękniejszych pigułek, jaką można zaproponować publiczności na jesień.
3: No tak myślę i zupełnie szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest coś, co pozwoli każdemu, kto się zdecyduje przyjść i zagłębić w tę historię, za pomocą oczywiście historii, ale też muzyki i tej całej ciszy dominującej nad tą historią, pozwoli rzeczywiście odbodźcować się i odmienić swoje życie na te 3 godziny i zatracić się w historii, w pięknym romansie, w pięknej tematyce, która tak naprawdę pozostawia każdemu pole do interpretacji. Chyba to też jest bardzo ciekawe. Podobnie jak film zresztą i książka, każdy z nas ma prawo sobie tą historię przeorać w głowie po swojemu i chyba to też jest najpiękniejsze w teatrze.
0: Do rozmowy o polskiej prapremierze musicalu, co się wydarzyło w Madison County, wrócimy po godzinie 18. Teraz sięgniemy po jedną z piosenek, moim zdaniem pierwszą bardzo istotną, które pojawiają się w filmie z Meryl Streep i Clintem Eastwoodem. Przed tą piosenką jest bardzo dużo ciszy, a po niej świat już nie wygląda tak samo. Johnny Hartman, w RMF Classic.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
3: Po reklamie.
14: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Wracamy do opowieści o polskiej prapremierze musicalu Co się wydarzyło w Madison County. Za reżyserię odpowiada Jakub Wocial, który jest również Robertem tej inscenizacji, czyli fotografem, którego droga przecina się z drogą Franceski. W tej roli Anna Federowicz. Za choreografię odpowiada Barbara Olech, która również gra w tym spektaklu Namiętność. I szczęśliwie się składa, że cała trójka opowiada nam dzisiaj o zbliżającej się premierze w Teatrze Studio w Warszawie.
2: Ja bym bardzo chciała, żeby po tym spektaklu widz wyszedł wypoczęty. Przeżył pewną historię, ale wyszedł z takim poczuciem jakiegoś spokoju, bo to jest uczucie, z którym ja zostałam po filmie i które właśnie mnie zaczarowało. Znaczy, oczywiście ja wam po prostu ryczałam jak bubr na tym filmie.
1: Ale to jest takie poczucie, będzie dobrze.
2: Tak, to jest poczucie w ogóle, będzie dobrze. Franceska, czyli postać, którą Ania gra, mierzy się z dylematem i tak naprawdę każdy wybór będzie zły i każdy wybór będzie dobry. Więc ja osobiście jakby w ogóle wyniosłam z tego filmu, że właśnie będzie dobrze. I ten spokój, jakaś taka w ogóle cisza w środku, dużo takiego poczucia miłości, to jest coś, czego szukam w ruchu i co chciałabym po prostu też widzów zaprosić po prostu.
1: Mm-hmm. No to Aniu, napięcie Kubo,
3: zdjąć.
1: Jesteście naszą wersją Meryl Streep i Clint Eastwooda.
4: Mam w sobie tyle skromności wobec kunsztu tamtych ludzi i jestem ich wielkim fanem w tym filmie zwłaszcza. Zresztą generalnie przeskrolowałem sobie sporo treści na temat Clinta Eastwooda i bardzo mi odpowiada on jako człowiek.
1: No to jest niesamowite, bo to jest przecież jego film.
4: Niesamowite też było oglądanie tych wszystkich backstage'ów z Madison, jak kręcili. Ja też nie wiedziałem, że to jest człowiek, który jest tak zwanym reżyserem jednego take'a, że oni próbują ileś tam godzin do jednej sceny i potem robią start i ta scena jedzie.
3: To by nie czasami byłoby możliwe, gdyby nie byli tak wspaniali, bo to
4: prawda, ale ja jakby ja mam takie coś, że wolę sobie pozostawić niedosyt i zapamiętać pewne rzeczy z takim wrażeniem, gdzieś tam pójść sobie dalej, jakie miałem po raz pierwszy oglądając ten film.
3: Przede wszystkim to chciałam powiedzieć o Meryl Streep, że ja nosiłam jej zdjęcie na tapecie telefonu jako taką inspirację i faktycznie ja film widziałam z 10 lat temu, myślę. To wówczas, było to dla mnie ogromne przeżycie i uwielbiam całym sercem Meryl Streep. Ale jak wróciłam 10 lat później do tego filmu, teraz przy okazji premiery, to miałam poczucie, że faktycznie ten film jest tak wolny, tak się długo rozkręca.
1: Prawie na ciszy.
3: Że miałam totalnie poczucie, że to nie jest film na te czasy. Ale Meryl Streep jest cudowna i trudno się naprawdę nie inspirować jej grą. Staram się zadawać sobie to pytanie, jak ona to robi, że ta jej Franceska jest tak prawdziwa, taka z krwi i kości. Każdy przeżywa na pewnym etapie swojego życia takie dylematy.
1: Za chwilę wrócimy jeszcze na kilka minut do rozmowy o musicalu Co się wydarzyło w Madison County. Będziemy mieli też pewną muzyczną niespodziankę, ale najpierw w RMF Classic krakowski Spleen.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.

Na naszej antenie zabrzmi teraz fragment suity St. Paul Gustawa Holsta. Gra angielska orkiestra kameralna, dyryguje w RMF Classic Yehudi Menuhin.

0: Cafe Classic z RMF Classic.
1: Broadway w Polsce zaprasza na polską prapremierę musicalu Co się wydarzyło w Madison County. Spektakl, który oddycha głęboko, czytamy w zapowiedziach tego musicalu.
2: Spektakl w oryginale trwa 2:40 z przerwą, a my wycięliśmy z 15-20 minut
3: i dalej tyle
2: tekstu i nadal to trwa. Więc wydaje mi się, że te
1: dobrze, 10, że nie dłużej.
2: Że te 10-15 minut to jest rzeczywiście tej ciszy i tego jakby tego spokojnego vibe'u, który próbujemy uzyskać. I,
3: no, myślę, że to jest ryzykowne na nasze czasy. W sensie nawet to hasło reklamowe, spektakl, w którym nic się nie wydarzy, jest naprawdę...
4: Nie jest zachęcający.
2: Nic się nie wydarzy.
3: Jest po prostu...
4: Co się wydarzyło w Madison County? Nic się nie wydarzy.
3: Ale tak... No, bo to jest takie clue tej historii, że wydarza się bardzo niewiele, ale wydarza się wszystko. I wydaje mi się, że te wszystkie takie hasła typu żyj tu i teraz, żyj chwilą, ciesz się z małych rzeczy i tak dalej, to o tym jest ten spektakl.
4: No i też o takich dylematach życiowych i tutaj na zachętę bym powiedziała, że przyjdźcie, drodzy państwo, po to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, żeby z historii Franceski, Roberta, całej rodziny Franceski wyciągnąć to jedno pytanie. Co ja bym zrobił na ich miejscu, na jej miejscu?
2: Tak, ale jestem też ciekawy właśnie wobec widza teraźniejszego, czy idąc do teatru i widząc, znaczy słuchając, oglądając tą historię, będziemy potrafili wyłączyć tą jednojedynkowość oceniactwa. Bo my teraz jesteśmy zmuszeni czasowo, czasami, w których żyjemy, do
1: lubię,
2: takiego...
1: Lubię, nie lubię.
2: Lubię, ale... nie lubię, brzydkie, okrutne, zła, dobry.
4: To tylko ci przerwę, bo wydaje mi się, że my, no nie wiem, w taki sposób właśnie przez tą wrażliwość twoją opowiadamy tą historię, że tutaj w zasadzie ja nie widzę takiego miejsca, żeby tak zero-jedynkowo potraktować Franceskę albo Roberta. To nie są takie oczywiste odpowiedzi czy dylematy, żeby w taki sposób zero-jedynkowy kogoś osądzać na przykład na podstawie tej historii. Wydaje mi się, że na tyle wrażliwie podchodzimy do tematu, czy subtelny, organiczny sposób, że ciężko chyba tak zero-jedynkowo potraktować tych bohaterów.
3: Wspomniałeś też wcześniej o tej postaci Bada, czyli męża Franceski, który właśnie w spektaklu był przedstawiony właśnie bardzo no takiego już zbliżającego się do przemocowej osoby. No i wtedy mamy tak, no to jaki Franceska ma wybór?
2: Dokładnie.
3: No to żaden ma wybór, żaden, w sensie no wszyscy tak to widzą. I dlatego zależało nam na tym, żeby po prostu on miał zupełnie inną wrażliwość niż Robert. I wtedy widzimy, że on zupełnie innej jakości wnosi. No i teraz to się robi naprawdę wybór.
4: Wybór pomiędzy dwiema miłościami tak naprawdę.
1: Ale na koniec wszystko będzie dobrze.
2: Wszystko będzie dobrze, ale nic się nie wydarzy.
4: Nic się nie wydarzy.
2: Tak.
1: Anna Federowicz, Barbara Olech, Jakub Wocial opowiadali nam dzisiaj o polskiej prapremierze musicalu Co się wydarzyło w Madison County. Za polski przekład, to warto podkreślić, odpowiada Daniel Wyszogrodzki. Całą rozmowę, bo to były jedynie jej fragmenty, znajdziecie w podcastach audycji Cafe Classic. Wszystko zacznie się 13 września w Teatrze Studio w Warszawie. Przedpremierowo dostaliśmy prezent muzyczny dla słuchaczy RMF Classic, jedną z piosenek z tego musicalu. W tej piosence, jak już mówili nasi goście, nic się nie wydarzy. Śpiewa Jakub Wocial.
5: Ulotny ból, przelotny dreszcz, a w zakamarkach twej pamięci niespokojny szept. I nagły wiatr, i obcy dźwięk, a dookoła szelest drzew. Więc krok na puk, wstrzymujesz dech, jeszcze upewniasz się, że nie ma nic pod oknem.

Przekręcasz klucz, otwierasz drzwi i wchodzisz tam, by znów rozgościć się w nieznanym. Zamykasz oczy,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Kino familijne. Najczęściej nie interesuje fanów blockbusterów. Nas? Tak. W niedzielne popołudnia zapraszamy najmłodszych słuchaczy wraz z rodzicami do posłuchania opowieści o słynnych produkcjach filmowych dla dzieci i młodzieży. Podpowiemy Wam też, gdzie szukać wartościowych nowości. Magazyn Kino Familijne. W niedzielę o 13:00.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do

Antonio Vivaldi i fragment pierwszego koncertu skrzypcowego ze zbioru La Stravaganza, wcześniej Cywał Walkirii Ryszarda Wagnera. Od 16 września do 1 października w Gdańsku i Sopocie odbywać będzie się 13. edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki, w tym roku pod hasłem Pamięć Doświadczeń. To festiwal teatralny organizowany przez Gdański Teatr Wybrzeże, prezentujący najważniejsze i najbardziej interesujące spektakle z całej Polski. W tym roku będzie można tam zobaczyć m.in. Tkoczy Mai Kleczewskiej, będzie również The Employees Łukasza Twarkowskiego oraz Europa Krzysztofa Warlikowskiego. Jeden ze spektakli, które po prostu trzeba zobaczyć, prezentowany przez Nowy Teatr. Jeżeli chcielibyście 19 września znaleźć się właśnie na spektaklu Europa Krzysztofa Warlikowskiego w Gdańsku, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Europa Krzysztofa Warlikowskiego w ramach Wybrzeża Sztuki 19 września.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
5: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Jutro, 6 września, na Placu Szczepańskim w Krakowie odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenie artystyczno-obywatelskie. Dyrektorzy krakowskich teatrów wezmą udział w plenerowym pokazie spektaklu Proces Eligiusza Niewiadomskiego w reżyserii Bartosza Szydłowskiego.
2: Od samego początku właściwie myślałem, że ten spektakl będzie ewoluował, bo rozpoczął się właściwie od takiego trochę performatywnego gestu, że zaproszeni twórcy do niego z punktu wyjścia już nie mieli jakby zawłaszczyć sobie ról, które grają, ale mieli je współdzielić z kolejnymi osobami, które są zapraszane. Czyli mieliśmy stworzyć wokół tego spektaklu tak zwaną społeczność obsadową, czyli ludzi, którzy się identyfikują z tematem i sprawą, którą reprezentujemy, o której chcemy mówić do publiczności. I to był ten pierwszy gest, który już pokazał takie rozwichrzenie i trochę taki antysystemowy sposób myślenia, czyli nie zamknięcie się w bezpiecznej, przewidywalnej formule teatralnej, ale też rozwijanie go w ten sposób, żeby też poza wyjść scenę teatralną i żeby ten teatr obywatelski, bo tak nazwałem tą formułę, zaczął się zderzać rzeczywiście z publicznością, która być może do teatru by w ogóle nie przyszła, która jako przechodzień nagle zderzy się z fragmentem opowieści, którą proponujemy w przestrzeni publicznej i da nam też nie tylko satysfakcję, prawda, wystąpienia przed szerszą publicznością, ale da nam też doświadczenie, które będzie czymś bardziej wiarygodnym niż to, które kreuje sytuacja teatralna. Bardziej zaskakującym, być może bardziej brutalnym, być może związanym z jakimś gestem protestu albo interferencją. To strasznie ważne, dlatego że temat, który poruszamy, ma wywołać jakiś rodzaj autentycznego nakłuwania trochę tej tkanki społecznej wokół tego, co nazywam esencjonalnie w tym wypadku taką siłą agory starogreckiej, którą ten pomysł na teatr ma nieść w sobie. Czyli, że my opowiadamy pewne historie o nas dzisiaj po to, żeby się poczuć, że tak powiem, za nie współodpowiedzialni, że widzowie są jakby też zachęceni do tego, żeby wziąć w tym udział na wielu, wielu różnych poziomach, a nas to po prostu ciekawi.
1: Przypomnijmy szybko, że Proces Eligiusza Niewiadomskiego to teatralna rekonstrukcja procesu zabójcy pierwszego prezydenta niepodległej Polski, Gabriela Narutowicza. Zabójcą okazał się właśnie Niewiadomski, malarz, krytyk sztuki, działacz, który uważał, że w imię ratowania ojczyzny ma prawo do wszystkiego. Spektakl na Placu Szczepańskim rozpocznie się jutro w Krakowie o godzinie 20. Przed nim jest zaplanowane coś jeszcze, co o tym Bartosz Szydłowski opowie za kilkanaście minut, bo teraz w RMF Classic Buena Vista Social Club.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Tutaj! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
12: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
13: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa za chwilę zabrzmi na naszej antenie, ale najpierw Barcarola Jakuba Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska, dyryguje Maciej Niesiołowski.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Mówiliśmy już, że jutro, 6 września o godzinie 20 na Placu Szczepańskim w Krakowie odbędzie się plenerowy pokaz spektaklu Proces Eligiusza Niewiadomskiego w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Ale spektakl to nie wszystko, bo 2 godziny wcześniej, o godzinie 18, zaproszeni jesteśmy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Teatr i Demokracja. O szczegółach mówi Bartosz Szydłowski.
2: To hasło Teatr i Demokracja jest po prostu próbą wspólnego namysłu nad różnego rodzaju strategiami w tworzeniu przestrzeni absolutnie afirmującej wymianę myśli, wymianę poglądów, przestrzeni, która powinna mieć wizerunek, tak naprawdę miejsce otwartego na wszystkich, to jest niezwykle istotne, przypominania o tym, że wymiana poglądów, głoszenie pewnych idei, to jest coś, co inspiruje i niekoniecznie należy za nimi podążać, można się z nimi też kłócić i że chodzi też o to, żeby po prostu w wymiarze pozbawionym negatywnych emocji, a zdominowanym przez namysł, przez pewien rodzaj wspólnej troski, przez jednak poczucie, że w dobrej sprawie wszyscy rozmawiamy, stworzyć taką przestrzeń i wspólnie się wspierać w takim myśleniu. Chciałbym z tą dyskusją ruszyć też szerzej, rozmawiać na ten temat z też innymi dyrektorami, bo instytucje kultury mają to do siebie, że mają w sobie dosyć dużą elastyczność w porównaniu z innymi tworami instytucji, muszą to mieć wpisane, ponieważ w ogóle w tej materii kultury, w materii sztuki ta elastyczność, ta otwartość i zmienność jest jakby fundamentalnym walorem jakości bardzo często. Nie można budować schematycznych struktur w czymś, co z punktu wyjścia rządzi się czasami energią chaosu, czegoś, co jest związane z wyobraźnią, nazywaniu czegoś, czego nie potrafimy nazwać w tak zwanym spragmatyzowanym wymiarze naszych relacji, tylko nagle dokonujemy czegoś, co jest bardziej efemeryczne, ale w gruncie rzeczy też głębsze. Chciałbym na to zwrócić uwagę bardzo mocno. Myślę, że wszyscy dyrektorzy wiedzą, jak często się borykają z niezrozumieniem w ogóle funkcji tak naprawdę teatru w tej chwili. Mówię o sferach polityczno-urzędniczych. Ta machina ma bardzo dużą odpowiedzialność w sobie, teatralna, ale równocześnie też musi właściwie być upozycjonowana jakby w strukturze całościowej tego, co nazywamy w ogóle pejzażem kultury w Polsce.
1: Wszystkie informacje dotyczące spektaklu i debaty, które jutro odbędą się na Placu Szczepańskim w Krakowie, znajdziecie na stronie Teatru Łaźnia Nowa. A w RMF Classic za chwilę Grzegorz Turnał, najpierw John Barry i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Żyje się tylko 2 razy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Piąta rana to jeszcze nie wiadomo, czy to jest rano, czy to jest jeszcze noc.
3: No właśnie,
2: to
3: jak się ktoś nie położył, tak. Jak się ktoś nie kładzie przed piątą, tak, to jeszcze wieczór.
2: No właśnie.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzisiaj w ramach Narodowego Czytania w roli głównej dziady Adama Mickiewicza przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, otworzyła się też kilka dni temu plenerowa wystawa Dziady na polskiej scenie, prezentująca niemal 200 lat teatralnych inscenizacji jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiada za scenariusz do wystawy Dziady na polskiej scenie. Spotkałyśmy się dzisiaj, żeby trochę o dziadach porozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy wracały do tych rozmów przez najbliższe tygodnie, tuż przed godziną 20, żeby trochę miłość do dziadów rozbudzić na nowo. Poszukać w tej wyjątkowej literaturze czegoś na nasze czasy.
2: Magia dziadów łączy się przede wszystkim ze związkiem tego utworu z osobą twórcy, samego Mickiewicza. Jest to tekst, który Mickiewicz pisał prawie przez całe życie, od lat studenckich czy postudenckich, zawierając w nim doświadczenie swoich lat młodzieńczych, po czasy emigracyjne. Można taką analogię wysnuć z dziadów z Faustem Goethego i nawet

0: przedstawiano te dwa utwory, że już sam kiedyś to zrobiła. Na czym polega ta analogia? Nie chodzi o temat, chociaż pewnie by się tutaj też coś znalazło, ale to zrośnięcie się tekstu z egzystencją autora. Mickiewicz rośnie jako poeta, nabiera doświadczenia, ogląda świat, zwiedza świat, styka się z różnymi trudnymi sprawami narodowymi, osobistymi, przeżywa wielką miłość.
1: Bo Dziady powstawały kilkadziesiąt lat,
0: tak,
1: pamiętajmy.
0: Tak, lata 20. i lata 30., a nawet jeszcze w czasach lozańskich, czy w tym okresie ostatnim twórczości poetyckiej, Mickiewicz myśli o tym, żeby dokończyć Dziady. Czyli tak jak Goethe pisał Fausta przez kilkadziesiąt lat, tak można powiedzieć, że Mickiewicz tworzy Dziady przez co najmniej dwie dekady, jeśli nie więcej, i nigdy ich nie kończy, nie daje im takiej spójnej formuły. Jeżeli pójdziemy tym tropem jakby historii człowieka, dorastania człowieka, to wtedy także i my się odnajdziemy w tym procesie powstawania Dziadów.
1: Tej młodzieńczej fascynacji rzeczami najpierw i z sercem związanymi, a potem i z narodowymi sprawami związanymi, bo to młodemu człowiekowi chyba najłatwiej jest w wyobraźni przedstawić miłość do ojczyzny, miłość do wielkich spraw i taką albo, chęć zmiany.
0: Albo po prostu miłość do dziewczyny, kobiety. Pierwsze zauroczenie, ale tak głębokie, że przewraca do góry nogami cały świat. I opowieść z czwartej części Dziadów o zakochanym pustelniku, ale też młodym człowieku, który przeczytał bardzo dużo niebezpiecznych książek i już nie może żyć w normalnym świecie.
1: Co to znaczy niebezpiecznych?
0: Zakazanych, groźnych, wspaniałych. Tak wspaniałych, że nas porywają w świat wyobraźni. I ten młody człowiek, który idzie przez świat, nie znajdując bratniej duszy, a gdy ją znajdzie, właśnie tę ukochaną kobietę, to świat nie pozwala mu się z nią połączyć. Więc wielki dramat miłości jako dojmującego przeżycia egzystencjalnego, które naznaczy tego bohatera na całe życie.

0: reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

John Debney i Horyzont, rozdział pierwszy, wcześniej Quincy Jones w RMF Classic. Kończyliśmy poprzednią godzinę naszego spotkania opowieścią o dziadach, a w tej godzinie lalka w roli głównej. O 20:30 wysłuchamy kolejnego fragmentu lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna, ponieważ codziennie o 13:30 i o 20:30 Andrzej Seweryn czyta nam lalkę. Ale najpierw za chwilę Rupert Gregson-Williams, muzyka z filmu Okręt, a jako pierwsza piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Forrest Gump.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Annen Polka Johanna Strausa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Willi Boskowski wcześniej w RMF Classic. Poranek z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Ja, Natalia Grzeszczyk, bardzo już dziękuję za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic. Na kolejne spotkanie zapraszamy za tydzień, w sobotę od godziny 17. Zainaugurowaliśmy tak nowy sezon naszych teatralnych przygód. Mam nadzieję, że w przeciekawe miejsca dotrzemy przez kolejne tygodnie i miesiące. Zbliża się natomiast godzina 20:30, a to oznacza, że pora już wygodnie rozsiąść się w fotelu i posłuchać kolejnego odcinka Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Pamiętajcie, że od września codziennie słuchamy tej powieści o 13:30 i o 20:30 premierowo.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Wokulski jest nieporównany, rzekł śmiejąc się pan Tomasz. Szturmem zdobył Joasię, która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną. Pannie Izabeli wypadł z ręki widelec. Pobladła i chwyciwszy się za czoło szepnęła: Oh. Ojciec i panna Florentyna zerwali się z krzeseł. Co ci jest, Belu? Spytał zatrwożony pan Tomasz. Nic, odpowiedziała wstając od stołu. Migrena. Pocałowała ojca w rękę i wyszła do swego pokoju. Zaniepokojony pan Łęcki wysyła za nią pannę Florentynę. Panna Izabela siada na szeslągu, zasłania ręką oczy przed światłem i mówi: Wiesz, Florciu, namyśliłam się. Nie sprzedam moich sreber obcemu. Mogą naprawdę dostać się, Bóg wie w jakie ręce. Siądź zaraz, jeżeliś łaskawa, przy moim biurku i napisz do ciotki, że przyjmuję jej propozycję. Niech nam pożyczy 3000 rubli i niech weźmie serwis i srebra. Panna Florentyna patrzy na nią z najwyższym zdumieniem, wreszcie odpowiada: To jest niemożliwe, Belciu. Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton, że srebra i serwis już kupione. Już? Kto je kupił? Woła panna Izabela, chwytając kuzynkę za ręce. Wokulski, odpowiada panna Florentyna. Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy stalowej. Powiedz mi, kuzynko, mówi pięknym, kontraltowym głosem, co to za śmieszny spisek knujecie przeciwko mnie? Ja spisek? Powtarza panna Florentyna, przyciskając rękoma piersi. Nie rozumiem cię, Belu. Ty, pani Meliton i ten zabawny bohater, Wokulski. Ja i Wokulski? Powiedzże mi przynajmniej, co sądzisz o tym człowieku? Nic o nim nie sądzę, wyjąwszy chyba to, że szuka rozgłosu i stosunków. Więc dla rozgłosu ofiarował 1000 rubli na ochronę? Z pewnością dał przecie 2 razy tyle na dobroczynność. A dlaczego kupił mój serwis i srebra? Zapewne dlatego, ażeby je z zyskiem sprzedać, odpowiedziała panna Florentyna. Czy nie uprzedzasz się, Belciu? Nie. To, czego doznaję w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej jasnowidzeniem. Nawet nie domyślasz się, jak ja dawno znam tego człowieka, a raczej od jak dawna on mnie prześladuje. Teraz dopiero przypominam sobie, że przed rokiem nie było przedstawienia w teatrze, nie było koncertu, odczytu, na których bym go nie spotykała. I dopiero dziś ta bezmyślna figura wydaje mi się straszną. Panna Florentyna aż cofnęła się z fotelikiem, szepcząc: Więc przypuszczasz, żeby się ośmielił? A dlaczego wykupił weksle papy? Ten człowiek chce zbliżyć się do nas. Mówię na mocy moich przeczuć, które ostrzegają, wołają, że ten człowiek po to jeździł na wojnę, ażeby mnie zdobyć. I ledwie wrócił, już mnie ze wszystkich stron obsacza. Ale niech się strzeże. Chce mnie kupić? Dobrze, niech kupuje. Przekona się, że jestem bardzo droga. Chce mnie złapać w sieci? Dobrze, niech je rozsnuwa. Ale ja mu się wymknę, choćby w objęcia marszałka. O Boże, nawet nie domyślałam się, jak głęboką jest przepaść, w którą spadamy, dopóki nie zobaczyłam takiego dna. Z salonu w kwirynału do sklepu. To już nawet nie upadek. To hańba. Siadła na szeslągu i utuliwszy głowę rękoma, szlochała.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concertus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
3: Po reklamie.
10: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: Perfekcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
1: Dobry wieczór, mili państwo. Płyta, o której dzisiaj opowiem, to wydawnictwo Teldec Classic z Nicolasem Arnoncourtem i jego Concentus Musicus Wina, a muzyka Józef Haydn. To zostało nagrane w latach 1987-88, a wydane w 1989 roku. To rok dla świata winyli absolutnie schyłkowy. Ta sama płyta ukazała się od razu w trzech formatach, jakie wtedy obowiązywały. Jeszcze na winylu, już na płycie kompaktowej i wciąż na kasecie magnetofonowej. Kaseta magnetofonowa, odtwarzana na przenośnym wtedy odtwarzaczu, czyli Walkmanie, jak sama nazwa wskazuje, pozwalała jako pierwsza słuchać nagranej muzyki na spacerze ze słuchawkami w uszach. Ten obraz, człowiek i Walkman, był motywem bardzo, bardzo wielu filmów. Biegnący człowiek ze słuchawkami w uszach jeszcze przed epoką smartfonów. Co w repertuarze dzisiejszej płyty? Ano, stronę pierwszą wypełniają koncert fortepianowy D-dur oraz uwertura do opery Il Mondo della Luna, a druga strona to symfonia, którą w swoim katalogu Antony van Hoboken oznaczył numerem 105, o czym za chwilę. Solistą przy fortepianie jest Herbert Tahesi, znakomity austriacki klawesynista i organista, wieloletni współpracownik Arnoncourta. Partie solowe w symfonii koncertującej grają zresztą muzycy do dzisiaj legendarnym w świecie wykonawstwa historycznego, skrzypek Erich Hobart, wiolonczelista Christopher Coin i fagocista Milan Turkowicz. Nicolas Arnoncourt, twórca i orędownik muzyki granej na instrumentach dawnych, to postać absolutnie legenda. Urodzony w 1929 roku w Berlinie, spokrewniony z rodem habsburskim, przez 17 lat grał na wiolonczeli w Wiener Symphoniker, ale już w 1953 roku razem ze swoją żoną Alice założyli Concentus Musicus Wien. Zespół, który najpierw przez 4 lata prowadził żmudne badania i próby, zanim dopiero w 1957 roku dał swój pierwszy publiczny koncert w wiedeńskim Pałacu Schwarzenberg. To był początek rewolucji, która na zawsze zmieniła sposób grania muzyki dawnej. Arnoncourt stał się jednym z ojców tak zwanego wykonawstwa historycznie poinformowanego. To imponujące, bo prowadził ten zespół, proszę państwa, przez 62 lata. Nieprzerwanie przez 62 lata. A teraz niech państwo się nie dziwią, że znów wrócimy do koncertu fortepianowego Haydna, którego słuchaliśmy jakoś późną wiosną. Wtedy Philippe Entremont na potężnym, nowoczesnym Steinwayu. Dzisiaj usłyszymy zupełnie inny instrument. Wiedeński fortepian z epoki Haydna, takie jakie budowali współcześni Haydnowi mistrzowie. To instrument lżejszy, o drewnianej, nieżeliwnej konstrukcji, z cieńszymi strunami i młoteczkami obitymi skórą, a nie filcem. Dźwięk jest przez to bardziej przejrzysty, ale szybciej gasnący, mniej dźwięczny, w brzmieniu trochę bliższy klawesynowi niż fortepianowi, jaki znamy dzisiaj, ale moim zdaniem ma to swój urok. Arnoncourt w tym powrocie do dawnych instrumentów zresztą był bardzo konsekwentny, bo przecież nie ograniczył się do wspaniale brzmiących instrumentów smyczkowych. Zdecydował się pokazać w muzyce to wszystko, co wiąże się z pełnym brzmieniem dawnego zespołu, łącznie właśnie z fortepianem, można powiedzieć prawie pianinem. To wielka wartość i szansa na poznanie, jak muzyka w czasach Haydna brzmiała naprawdę. Zresztą Arnoncourt prowadził bardzo wnikliwe badania źródłowe, których celem było zrozumieć, jak myślał kompozytor i co chciał przekazać swoim słuchaczom. Na pierwszej stronie płyty, obok wspomnianego koncertu fortepianowego, znajdziemy także stosunkowo mało znany utwór Haydna, uwerturę do opery Świat na Księżycu, do libretta Karla Goldoniego. Napisał tę operę w 1777 roku na uroczystości w rodzinie książąt Esterházych. Powiem w dwóch słowach, tak zwana zabawna historia o fałszywym astrologu, który za pomocą podstawionego teleskopu przekonuje bogatego, naiwnego dżentelmena, że ten odbył podróż na Księżyc po to wszystko, żeby wymusić na nim zgodę na małżeństwo jego córek. Sama uwertura tak się spodobała zresztą Haydnowi, że w zmniejszonej nieco instrumentacji posłużyła mu też jako pierwsza część 63. symfonii. To zresztą, moi państwo, codzienny zwyczaj dawnych kompozytorów. Korzystali wielokrotnie z motywów wymyślonych przez siebie, ale i też bez nadmiernego skrępowania komponowali coś, co stanowiło czyjąś podstawę melodyczną, coś, co gdzieś usłyszeli. Przyznają państwo, że to się niewiele różniło od tego, co dzisiaj robi AI. Tymczasem słuchamy Arnkurta.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Oczywiście, że program realizuje Bartek Niedźwiecki, a prowadzi Wojtek Padias. Druga strona naszej dzisiejszej płyty to utwór, który Hoboken w swoim katalogu, Hoboken to taki dżentelmen, który w pełni opracował wszystkie dzieła Haydna. I tenżeż Hoboken oznaczył tę symfonię, której będziemy słuchać, numerem 105. No i tutaj przyznają państwo łamigłówka, no bo przecież od dziesięcioleci powtarzamy jak mantrę, że Haydn napisał 104 symfonie. No to skąd ta 105? To może sprostujmy od razu jedną rzecz. To nie jest wbrew pozorom ostatnia po 104 symfonie napisana przez Haydna. Powstała w Londynie w 1792 roku, a prawdziwie ostatnia to słynna symfonia de dur londyńska numer 104, powstała dwa lata później, bo w 1795 roku. Zatem numer 105 nie oznacza kolejności powstania, tylko miejsce w katalogu. Historia zresztą tej numeracji, pobawmy się jeszcze w numerologię, jest następująca. Na początku XX wieku austriacki muzykolog, niejaki Eusebiusz Mandyczewski, uporządkował znane wówczas symfonie Haydna i ponumerował je od 1 do 104, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy. Te numery przyjęły się tak mocno, że kiedy ten wspomniany już holenderski muzyk i muzykolog Antony von Hoboken stworzył swój wielki katalog dzieł Haydna, po prostu przejął te symfonie od 1 do 104. Ale w międzyczasie odnaleziono kilka kolejnych utworów, dwie wczesne symfonie, którym nadano literki A i B, a tenżeż Hoboken trochę na wyrost w kategorii symfonie włączył też kilka dzieł granicznych pod numerami od 105 do 108. No i wśród nich jest też nasz dzisiejszy utwór. Tyle matematyki, ale dodam, że warto przy okazji przypomnieć podział twórczości symfonicznej Haydna na trzy wielkie okresy. Pierwszy, najdłuższy, to symfonie pisane w służbie książąt Esterházych, kilkadziesiąt utworów i w tym słynna część nazywana Burza i napór. To nazwa nadana z perspektywy czasu w muzyce. Ten nurt oznacza symfonię w tonacjach molowych z gwałtownymi kontrastami dynamiki i bardzo niespokojnym rytmem. Drugi okres to sześć symfonii paryskich od 82 do 87, napisanych w połowie 80. No i trzeci koronny okres to te 12 symfonii londyńskich, numery od 93 do 104, powstałe podczas dwóch pobytów Haydna w Anglii. No i rzeczywiście bardzo wiele wydawnictw, zwłaszcza tych bardziej popularnych, ogranicza się tylko do prezentacji tych londyńskich symfonii, pomijając resztę znakomitego, zresztą moim zdaniem, dorobku symfonicznego Haydna. Kompletnych nagrań wszystkich symfonii Haydna, wbrew temu, co dzisiaj można pomyśleć, nie jest tylko to słynne jedno, czyli to legendarna seria Anatola Doratiego z orkiestrą Filharmonia Hungarica, nagrana dla Decki w latach 1969-72. To bardzo pionierskie przedsięwzięcie, nagrane zresztą na nowoczesnych instrumentach. Drugi kompletny cykl nagrał węgierski dyrygent Adam Fischer z austro-węgierską orkiestrą Haydna. Zresztą nagrał to były lata 1980, chyba 7-2001 i to nagrał we wnętrzach tego samego zamku Esterházych, w którym Haydn komponował i grał. W 2018 roku Kapella Krakowiensi z Krakowa rozpoczęła sześcioletni projekt Haydn Wszystkie Symfonie, wykonując je zresztą na instrumentach historycznych i mimo, że projekt zapowiadano z płytą na 2023 rok, koncerty i nagrania trwają nadal. A wciąż trwa i ma się zakończyć dopiero w roku 2032 na 300-lecie urodzin kompozytora imponujący projekt pod tytułem Haydn 2032, finansowany przez Bazylejską Fundację Józefa Haydna pod batutą włoskiego dyrygenta Giovanni Antoniniego. Ten
zamierza nagrać komplet wszystkich 107 symfonii. To zjawiskowo, przyznam Państwu, wydawany cykl, wyjątkowo piękna poligrafia bogatych, wielostronicowych albumów i doskonała realizacja. To zawsze podwójne albumy, oczywiście także winylowe, wydawane nie w kolejności numerycznej, ale łączone przez Antoniniego w takie poszczególne cykle nastrojowe. Wybaczcie przy tej okazji taką niewielką osobistą refleksję. Otóż rzuciłem się wiele lat temu na ten cykl z zachłannością kolekcjonera. Gromadziłem tom po tomie, szukając kolejnych, aż pewnego razu uświadomiłem sobie, że zwyczajnie po ludzku raczej chyba nie zdążę zebrać wszystkich, a nie chciałbym zostawić tego cyklu w zawieszeniu i przekazałem go w dobre ręce niejakiego Romana, który nie dość, że obiecał pieczołowicie zbierać kolejne tomy, to jeszcze dba o moje ciśnienie i serce, co okazuje się w moim wieku dość potrzebne. Dwa zdania należą się realizacji dźwiękowej dzisiejszej płyty. Otóż nagranie powstało w 1988 roku w Casino Zungerlitz. To zabytkowa sala w wiedeńskiej dzielnicy, otwarta jeszcze w 1837 roku. Miejsce, gdzie po raz pierwszy zabrzmiała muzyka rodziny Strausów. Dzisiaj to pieczołowicie odrestaurowany dom Strausów. Za pulpitem realizatorskim stał Michael Bremann, bardzo ceniony niemiecki realizator dźwięku, który przez dziesięciolecia pracował dla Teldeka, także przy wielu nagraniach Arnon Kurta. Cały ówczesny, czyli mówimy o 1988 roku, cyfrowy arsenał to zapis cyfrowy na każdym etapie, zatem zaznaczony skrótem DDD oraz technologia DMM, czyli Direct Metal Mastering, opracowana wspólnie przez Teldeka i Neumana, polegająca na wycinaniu rowka, to już Państwo wiedzą, przypomnę tylko, bezpośrednio w pokrytej miedzią płycie matrycowej, zamiast w tej tradycyjnej, dawnej technologii. To wszystko razem sprawia, że przekaz dźwięku, co Państwo już usłyszeli i będą słyszeć, jest wyjątkowo czysty i szczegółowy. I tutaj przyznam, że zawsze będę się opierał. Cyfra nie jest wrogiem muzyki. Także cyfra nie jest wrogiem muzyki wydawanej w postaci płyt winylowych. To tylko sposób, w jaki tą techniką się posługujemy. Zatem dobre narzędzie wymaga dobrego rzemieślnika. W tym nagraniu bardzo wyraźnie słychać, jaka jest też najważniejsza cecha płyt realizowanych z konserwatywnym, pełnym szacunku użyciem kompletu instrumentów historycznych. To zupełnie inna muzyka, bardziej intymna. Te utwory chyba się najlepiej słucha w otoczeniu, dla jakiego została pomyślane. W dworskiej komnacie, a nie na wielkim stadionie. Słuchajmy.

0: Moi mili Państwo, słuchaliśmy dzisiaj kompozycji Józefa Haydna, zagranych na historycznych instrumentach przez legendarną Concentus Musicus Wien pod dyrekcją Nicolasa Arnoncourta. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kocham swój zawód, bardzo się w nim spełniam. Wdzięczna jestem potwornie naprawdę za to, że mogę cały czas czynnie ten zawód uprawiać.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają wasze ulubione niedzielne programy. Od 10 Artur Andrus prezentuje nowe Niedomówienia. Nowe, bo w tym sezonie jego rozmowy zyskują podtytuł Pamiętniki. Ciekawi was, co się za tym kryje? Od 13 w RMF Classic też nowość. Kino familijne. To popołudniowy magazyn filmowy dla dzieci i rodziców. Przypominamy słynne produkcje tego gatunku. Polecamy filmy do wspólnego, rodzinnego oglądania. O 16 nasz radiowy Indiana Jones i niezmordowany podróżnik. Marek Tomalik pokazuje wam jasną stronę świata. 18 w niedzielę to w RMF Classic magiczna godzina. Wraca nowy sezon jedynej takiej listy w Polsce. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Wasze głosy liczymy my, Jadwiga Polus i Tytos Hołdys, a wy z kolei zawsze możecie liczyć na nas. A krótko po tym, kiedy kończy się lista, na scenę wkracza Jowita Dziedzic-Golec i zabiera was do świata czarodziejskich fletów, królowych nocy i strasznych dworów. O 21:00 zaczynamy operową niedzielę.
1: Wracamy po wakacjach. Tęskniliście?

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ja już stary dziad jestem, ale wiem swoje. Ty nie mogłeś tego zrobić. Zaśmiał się chrapliwie. Czemu oni tego nie widzą? Dobry dzieciak z ciebie, idę o zakład, że z niezłego domu. W życiu niczego ci nie brakowało. Wychuchany synek mamusi, co?
2: Dotknął bluzy Noa, a potem pogłaskał go po ojcowsku po włosach, aż Noa przebiegł dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Gwałtownie odsunął się aż pod ścianę.
1: Wiesz, możemy sobie nawzajem pomóc, ciągnął niestrudzenie więzień. Jeśli rzucisz im coś na pożarcie, może cię puszczą, a przynajmniej mieliby się czym zająć.
2: W celi panował półmrok, ale wzrok Maxa przyzwyczaił się już do ciemności, więc Noa skupił się na twarzy współwięźnia. Grube zmarszczki i obwisła skóra upodabniały go do wielbłąda. Kiedy tamten rozciągnął usta w grymasie, który miał być uśmiechem, Noa zrozumiał, że to oferta nie do odrzucenia. Usiadł, oparł się rękoma o brzeg twardego łóżka.
1: Masz dla mnie jakąś wiadomość?
2: Spytał, przełykając głośno ślinę.
1: Może.
2: Współwięzień zawiesił głos. A chociaż Noa nie mógł tego widzieć, zdawało mu się, że tamten upiornie się uśmiecha.
1: Ale nie za darmo. Wszystko ma swoją cenę.
2: Skąd mam wiedzieć, ile jest warta?
1: Wolność.
2: Odrzekł i wyciągnął dłoń w kierunku Noa.
1: Mówią na mnie Watcher. Pytanie, ile jesteś w stanie zapłacić za wolność?
2: Max, mruknął Noa, czując zaskakująco mocny uścisk jak na takiego dziadka. Nie uważał za stosowne mówić o sobie niczego więcej. Z niepokojem wyczekiwał, aż Watcher ujawni, z czym tak naprawdę do niego przychodzi. Obawiał się, że to nie jest dla niego nic dobrego.
1: Mój dziadek był w Ezbecji, więc naturalnie ojciec został cinkciarzem.
2: Ciągnął Watcher, a Noa westchnął, bo zapowiadało się na przydługą opowieść. Miał wielką ochotę zapytać go, dlaczego sam się tutaj znalazł, ale wiedział, że to nie jest dobry moment. Zresztą tego rodzaju człowiek i tak nie powiedziałby mu prawdy. Wyglądał na cwaniaka, który nie jeden raz był już zatrzymywany.
1: W latach 90.

0: Tato otworzył pierwszy kantor. Kiedyś kontakty z mundurowymi pomagały w biznesie. Watcher nagle się zawahał. To dawne dzieje. Ja handluję zegarkami. Mam lombard na Pradze. Wszyscy wiedzą, że skupuję różne rzeczy i płacę gotówką.
1: O co ci chodzi? Nie wytrzymał Noah.
0: Znam ludzi. Podjął znów wątek Watcher. W razie czego wiem też kogo i o co zapytać.
1: Noah wlepiał w niego zdziwione spojrzenie. Drugi raz nie odważył się poganiać współwięźnia.
0: Wiesz, za co mnie przymknęli?
1: Watcher znacząco obniżył głos.
0: Mimo, że znam odpowiednich ludzi.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.